z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow, yeah.

0: patrzą non stop. Ej, co to podląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

Płeć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się

0: Reklama.
1: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.

0: temperatura wzrasta do 15 stopni, w nocy nie więcej jak 6. Słońca będzie niewiele i co jakiś czas będą występowały opady, do tego niewykluczone lokalnie występujące burze, szczególnie na Kaszubach. Uważamy w Gdyni na Estakadzie Kwiatkowskiego, uważamy na Undruga i Dąbka, uważamy w Gdańsku na Kartowskiej Armii Krajowej Żołnierzy Wyklętych i Słowackiego.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Jest sukces Polski. Alicja Szamplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14. w kolejności.

0: A emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzebny jest już tylko podpis szefa MSWiA. Tak zapewniają politycy lewicy. Wcześniej zielone światło dla nowych przepisów dał premier Donald Tusk. To właśnie on zlecił przygotowanie treści rozporządzenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej i Katarzyny Kotuli z lewicy sprawa jest na ostatniej prostej.
2: Potrzebujemy tylko kontrasygnaty.
3: Światła, czyli kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił, że podpisze takie rozporządzenie.
1: Właśnie wspomnianym ministrom premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak, że
4: nie będzie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
0: Ósmoklasiści już po matematyce. Dziś napiszą sprawdzian z języka obcego. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po wczorajszym egzaminie.
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
0: A dziś język obcy. Zdecydowana większość ósmoklasistów napisze sprawdzian z języka angielskiego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
0: Osman Dembele z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Z kolei PSG może dziś zapewnić sobie tytuł mistrza kraju w meczu na szczycie z drugim w tabeli Lens. Paryżanom wystarczy do tego remis. Coco Gauff, Sorana Kirstean. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Ale jak ta Alicja to zaśpiewała! Jak ona czyściutko, wszystko pięknie i to wysokie na końcu! Kto oglądał, ten wie, aż żal, że nie nagrała żadnego utworu po polsku, bo wtedy zagralibyśmy na antenie Radia SK2, było na 100% polskich przybojów, tym niemniej! Trzymamy za Alicję bardzo mocno kciuki i gratulujemy, że jest już w finale!
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: O, jakby nagrała taką piosenkę na przykład pani Alicja, że będzie się działo, będzie zabawa i by to jakoś tak klimatycznie ujęła. Też by było dobrze.

0: Brawo, dla was brawo i jeszcze raz brawo, brawo dla Alicji Szemplińskiej. Wielkie emocje wczoraj, naprawdę oglądałem i też te rozdawanie wejściówek do finału. No na ostatnim miejscu nas wymienili, ale ostatni będą pierwszymi, to pamiętajmy, więc brawa dla Polaków. Za Polaków zawsze trzeba trzymać kciuki, tak jak za Jarząbka, który też jest i będzie i był.
1: Oczywiście, ja będę trwał i trwał i trwał.
0: I twarz mać. Tak ma być. Brawo dla was i pytanie dlatego mam z rana do wszystkich. Za co mamy bić wam brawo dzisiaj? Bo za każdego można bić brawo. Na przykład jak zjadłeś rano śniadania, nigdy nie jesz. Brawo!
1: Jak na przykład wstałeś wcześniej, się dobrze wyspałeś? Brawo!
0: Brawo!
1: I jak na przykład...
0: nie spóźnisz się dziś do roboty. Brawo!
1: Brawo!
0: Brawo!
1: Brawo!
0: Za co mamy bić wam dzisiaj? Brawo! Dajcie znać 726-826-826.
1: Dajcie nam troszkę poklaskać. Dzwońcie, piszcie. Eska.

Zobaczcie, jak to jest. Nie da się nas zatrzymać. Środa, my pyk! Wstajemy. Co to nic, że z szóstym budzikiem. Ważne, że wstaliśmy i teraz brawka. Brawka dla was wszystkich, którzy w tym momencie się obudzili, już są, już włączyli Radio SK2 i mogą delektować się najlepszymi polskimi hitami. 9 minut po szóstej.

0: Jonatan, PZ i Liwka, którzy obejmują noce, a mi się zepsuło radio i nie chcę grać.
1: A to jest co, to dobrze się składa, bo mi się zepsuł komputer. Nie chodzi mi nic.
0: Ale to gadajmy, zaraz coś będzie grało. O, gra.
1: Wycisnąłeś guzik, działa, a u mnie nic.
0: Och, już myślałem, że się blue screen, że się zepsuło.
1: Brawo!
0: Brawo dla radia!
1: Brawo.
0: Działa! dzisiaj bijemy brawo wam wszystkim po prostu. Czy to jest rzecz, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę.
1: Bo umówmy się, każdemu z was należą się oklaski. Za co? No właśnie, to już pytanie do
0: Szymek,
1: was.
0: Szymek.
2: Dzisiaj możecie mi bić brawo, bo zasnąłem bez żadnych wspomagaczy, czyli bez melatoniny i przespałem całą noc bez budzenia się.
0: Całą noc bez budzenia się. I melatoninę ty pijesz?
2: Pierwszy raz nie pamiętam kiedy.
0: Ale to jest melatonina? Co ty?
2: No, melatoninę muszę brać, niestety.
0: Melatonina. Dobra, Szymek, brawo w takim razie. Brawo. Dla Szymka. Dziękujemy, brawo. Szymon, super.
1: Ale podejrzewałem, że ci, nie wiem, garnek spadł na głowę i po prostu straciłeś przytomność.
0: Ja myślę, że melatonina to przykrywka, albo że melatoninę pije się z kieliszka. SK2.
1: Nie, raczej garnek mu spadł na głowę.
0: Cały garnek melatoniny?
1: Cały garnek melatoniny.
0: Za co możemy bić wam brawo, dajcie znać. 726 826 826.

0: Normalnie zrywam z drzewa oliwkę, wiesz? Tak się czuję, jakby prosto z drzewa zrywał oliweczkę. I tą pestkę wypluwam właśnie w tym momencie. Ależ fajny, piękny klimat. Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle na antenie Radia SK2, 25 minut po 6. Gazety też rozpisują się dzisiaj o Alicji Szemplińskiej.
1: Alicja Szemplińska na Eurowizji, proszę bardzo, pierwsza strona. Chodakowska zrobiła jej formę.
0: Tak, bo tam był taki performance, że ona wchodziła tak po takim skosie. Taka platforma, bo jej musiała wejść. To nie lada wyzwanie, żeby tak śpiewać i wejść. Mhm. Ale mi się wydaje, że to nie tylko o formę fizyczną chodzi. To bardziej chodzi o podejście. O podejście, o wiarę w siebie. Bo nie wiem, czy wiesz, jak Chodakowska trenuje.
1: Jak?
0: Musisz, umiesz, potrafisz, daj siebie wszystko, możesz, niżej, jeszcze, dobrze.
1: Ona nagrała ten słynny film.
0: Jaki?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany.

0: finansowane z Unii Europejskiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: A jeżeli wierzycie w magię liczb, to dzisiaj trzeba bardzo na siebie uważać, szczególnie za kółkiem, bo dzisiaj 13. 11 stopni za oknem w Trójmieście, 7 w nocy. Słońca dzisiaj niewiele i co jakiś czas będą występowały przelotne opady. Jutro też możliwy deszcz, niewykluczone burze, ale temperatura wzrasta do 15 stopni. 16 stopni w piątek rano. Trzeba będzie uważać na mgły i zamglenia. Słońce w ciągu dnia się pojawi, ale deszcz też możliwy. Halera wałowa, podwale przedmiejskie słowackiego Nowatorów. Uważamy na siebie w Gdańsku.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. W akcji brały udział setki strażaków. Wykorzystano też śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony. A w pierwszych godzinach akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Świat kultury w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka.
7: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
8: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
6: Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4. Miała 79 lat. Zima w Tatrach nie odpuszcza. W górach znów intensywnie sypie śnieg. Miejscami może przybyć od 3 do 7 cm. Temperatura ma spaść poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.

0: Łapaki na dychę. Albo w dychę strzelili, w dychę tym utworem strzelili w ostatnim notowaniu naszej listy przebojów.
1: Gdybyście szukali na przykład Wiktora Waligury i Dry Skulla i chcieli na nich zagłosować, to są centralnie w samym środeczku naszej polskiej
0: gorącej. A, bo jest 20? 20. Nie, nie ma środka.
1: No jest.
0: Środek to było...
1: Między 9 a 10. No.
0: 10-11 to jest środek.
1: To jeżeli skończyliście pierwszą klasę z szkoły podstawowej, to wiecie, jak odróżnić dziesiątkę od dziewiątki.
0: No tak, zamyka pierwszą dziesiątkę. Tak,
1: tak jest.
0: Jak w Pucharze Świata w skokach narciarskich.
1: Ale ogólnie 20 utworów można głosować, notowanie kolejne w piątek pod wieczór, czyli po 18.
0: Dobra, ja mam teraz takie badanka. Mogą być badanka z ranka.
1: Oczywiście,
0: jak śmietanka?
1: Tak, no.
0: Jak śmietanka te
1: co
0: badanka.
1: Chcesz przebadać?
0: Jest taki uniwersytet Loma Linda University Health.
1: Mhm.
0: I oni tam wykazali, że jak zjesz sobie jedno jajko dziennie, to zmniejszysz sobie ryzyko Alzheimera o 27%.
1: Ja wiedziałem, że jeżeli ty, to będziesz badał jakieś jajka tylko. Czyli rozumiem, że jajka pozytywnie wpływają na pamięć, tak?
0: Tak.
1: I to by się zgadzało, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem jajecznicę.
0: Okej, okay, dobra, to ja się zgadzam. Ale za to zawsze pamiętasz, że w Wielkanoc jadłeś jajka, co nie?
1: Tak.
0: A wiesz, dlaczego pamiętasz?
1: Dlaczego?
0: Bo jadłeś. Gdybyś nie jadł, to byś nie pamiętał.
1: To tak.
2: SK2.
0: Smacznego, jeśli ktoś sobie jajo na twardo. Na dobrą pamięć. Na dobrą pamięć. Jedno jajeczko. Pyk teraz.
1: Tak.
0: O, aplikujemy. Lewy podbródek i w prawy, czy jakoś.
1: A później
0: tak.
1: Na drugą nóżkę. Drugie jajeczko. I tak, tak można do końca dnia przejechać na jajach w tym kraju.
0: U nas cały czas tak.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: nie do końca. Jesteście cały czas z nami. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, 10 minut do 7. Dzisiaj bijemy wam brawo właśnie. Za co?
1: Witam, witam, tutaj Jacek. Mimo, że ci bić brawo, za to, że wytrzymałem trzecią nockę w pracy. Została jeszcze jedna. Ale dalej was będę słuchał. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No to brawo, posłuchaj, poklaskaj troszkę, Jarząbku. Dzisiaj musimy
2: brzmi jak groźba.
0: Naklaskać.
2: Brzmi jak groźba, dalej was będę słuchał.
0: Trochę tak, ale mnie zastanawia inna rzecz.
2: Tak.
0: Że nocka.
2: No.
0: Myślałem, że nocka zawsze trwa od 22 do 6 rano w tak. pracy. A tu proszę bardzo, tu nocka się przedłuża. Nad godziny
2: ja
0: ktoś wyrabia.
2: Takich, dla których świt to jest 10.

0: Nie przeskoczę.
1: Nie na radę.
0: Coś za coś. Ale dobra, spokojnie, forma do wakacji jeszcze się zrobi. Dopiero 13 maja na luziku. 4 minuty do 7, o 7 też newsy. O CP nie będzie, czyli ceny paliw w dół. Będzie o tym, co teraz się bawi w kręcenie seriali. Był ta ekstradycja, moda na sukces. Sukcesja. A, Zbigniew Ziobro, właśnie, przypomniałem
2: sobie. Tak, ten reporter Republiki. Natomiast nie, patrzę teraz na ceny paliwa. Wy się zaraz dowiecie, ja już wiem.
0: Że ceny paliw nie w dół?
2: Nie, powiem ci szczerze, że niepotrzebnie tankowałem wcześniej.

0: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest Twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon Łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: No to mamy kolejną noc zimnych ogrodników, ale patrząc na temperatury w nocy jest całkiem nieźle w tym roku. Dzisiaj w nocy 7 stopni, jutro 6. W dzień 11, jutro 15. Dzisiaj słońca niewiele, jutro też jak na lekarstwo. Dzisiaj co jakiś czas przelotne opady deszczu, a jutro możliwy mało tego, że deszcz, to jeszcze do tego lokalnie występujące burze. W piątek rano pojawią się mgły i zamglenia. W ciągu dnia będą występowały przelotne opady, ale słońce też się pojawi. Dąbka, Undruga, Śląska, Wiśniewskiego uważamy w Gdyni.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 7:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Jak przekazał, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Pełnomocnik Ziobry zapewnia, że wyjazd Ziobry to nie ucieczka. Marszałek Sejmu z kolei nie widzi innej opcji niż ekstradycja. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
13: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
12: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
14: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
12: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
11: Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za 98 6,87, a za diesla 6,84 zł. Program Ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Czy dar młodzieży po ukończeniu swojej służby mógłby na stale zacumować się w Szczecinie? Okazuje się, że według Gazety Wyborczej Szczecin samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca, a Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: SK2 Sport.
11: Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Górnik Zembrze zmierzy się z Arką Gdynia. Mecze zostały przełożone ze względu na finał Pucharu Polski. Wyniki spotkań mogą mieć znaczenie w walce

0: o czołowe miejsce w tabeli, a prowadzący Lech Poznań czeka na rozstrzygnięcia rywali. Jannik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Szukaliśmy w naszych głowach, szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, co to jest ta ekstradycja.
3: No, ekstradycja, no to każdy wie, w filmach kiedyś mówili o tym, prawda? Że jak tam ktoś furę zabierze, no, to nam muszą oddać samolot. To jest taka tradycja, taka wie, ekstradycja.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
2: I chyba wiem, co dzisiaj w nocy wieczorem będę oglądał. Wiem.
3: Różową landrynkę. Tak.

0: Lubię, bardzo lubię. Pozdrawiam Mysłowice. Miasto Byce, 4 domy, 2 ulice. Tak mój dziadek zawsze mówił.
1: No byłem kiedyś tam, bardzo ładne
0: nie,
1: miasto.
0: Nie, ładnie, żartuję. Ja się śmieję, bo mój dziadek tak parafrazował zawsze wszystkie na Yce, jak się kończyła jakaś miejscowość, tak mówił. 6:50.
1: To teraz będzie trochę bydła w Radiu SK2.
0: Zrobimy jakieś bydło.
1: Proszę bardzo. Doszło do kradzieży bydła w Niemczech. Zorganizowane gangi plądrują gospodarstwa.
0: Nie, to nie są żarty. To nie są żarty. Są jakby grupy, które polują na takie gospodarstwa, w których hoduje się krowy. I oni napadają te krowy nocami, znikają całe stada, straty finansowe ogromne, no i emocjonalne też dla rolników, bo czasami, wiecie, nazywa się jakaś tam Mućka czy inna Brunhilda, bo to w Niemczech.
1: Ale posłuchajcie, to jest w ogóle, te gangi są tak dobrze zorganizowane, że one tak, po pierwsze, wkradają się nocą, usuwają kolczyki zwierzętom, żeby nic nie było widać, w ogóle żeby śladu nie było widać, używają w ogóle jakichś środków uspokajających na te krowy, żeby one tam nie muczały, prawda? I wszystko ładują na ciężarówki i w długą o.
0: I nie wiadomo gdzie. Wszyscy od zawsze wiemy natomiast, że Niemcy to Zachód, nie?
1: Tak.
0: Ale teraz się dopiero okazuje, że to dziki Zachód.
2: SK

0: No słuchajcie, już szczerze powiem, że się bałem. Już się bałem, że to się wszystko nie uda, bo w sumie godzina jest wczesna, a oni wczoraj trochę pobalowali. Myślałem, że się nie uda połączyć.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo tak, wiemy, że pojechali, co nie?
2: Wiemy, że dojechali, bo patrzymy wiemy, sobie na Instagramy, tak. Są.
0: I widzieliśmy na Instagramie, co tam się wszystko działo.
2: A to dopiero był pierwszy dzień i to połowa
0: ślina
2: tygodnia.
0: Nam ciekła jak nie wiem co, że te burgery były robione, te wszystkie inne pyszne steaki i inne takie, że przyjechał zespół Kuba i Kuba i że biesiadowali wczoraj.
2: Nasza ekipa, czyli nasi słuchacze Radia SK2 z naszymi opiekunami, czyli Kamilem Noselem, Kingą Barygą, bawią się teraz na Mazurach. Znaczy, mam nadzieję, że
0: chyba,
2: bawią.
0: Bo jak chyba, taka biesiada była, to chyba, nie wiem, czy nie poszli w tango,
2: Karkonosze,
0: czy
2: nie?
0: Wy dalej jesteście tam, gdzie jesteście?
3: Panowie, my nadal jesteśmy na Mazurach, ponieważ trwa mazurska majówka z Radiem SK2.
4: Ciszej, Kamil.
3: Dlaczego?
4: Bo my jesteśmy na rybach z zespołem Kuba i Kuba, rozumiesz to?
3: Przepraszam, bo dopiero zauważyłem, że oni mają wędki. Panowie, z wędkami o tej porze?
5: My tutaj na leszcza polujemy.
6: Na leszcza, z pławikiem, normalnie. Mamy taką wędeczkę i sobie tutaj próbujemy, troszeczkę znaleźliśmy robaki w ziemi. Tylko cicho, bo to ucieknie i to jest po rybach od razu.
5: Nie no, siedzimy, jest cicho, jest przyjemnie, elegancko. Mamy nadzieję, że coś złapiemy.
3: Przepraszam, wy tak amatorsko czy na co dzień?
6: Nie, raczej zawodowo, ale dziś troszeczkę tak bardziej amatorsko, bo sprzętu nie wzięliśmy.
5: Dzisiaj hobbystycznie, żeby tylko tą wędeczkę zanurzyć.
6: Tak, zanurzyć, troszkę pooddychać świeżym powietrzem, prawda, ryby. O, cicho.
3: Dobra, zostawiamy chłopaków i my sobie obgadamy jeszcze, ale nie uciekajcie, panowie. Obgadamy. Słuchaj, jak będzie ryba, to zjemy im.
7: Tak, ale kto to usmaży? A my, bo już jesteśmy po warsztatach kulinarnych.
3: Jesteśmy po warsztatach, było idealnie. Patrz, jak im wędka bierze, ekstra.
7: Co oni robią w ogóle?
3: A jeszcze dzisiaj, panowie, jeśli ta ryba im posmakuje, to pełni sił dadzą nam koncert. I na tym koncercie będzie cudownie, bo oczywiście będą się bawić słuchacze Radia SK2. O, co się stało, panowie?
5: Już go mieliśmy! 10 kilo na wędce!
7: Wam to jest rekord polski, to był prawie! To był.
3: Panowie, z ryb najlepiej wychodzą filety. Może do sklepu pójdziemy?
8: Rzeczywiście, to może chodźmy.
5: To nasza ulubiona ryba.
8: To nasza ulubiona.
7: Oni potrafią rozbawić, potrafią dobrze śpiewać, no ryb łowić chyba nie potrafią jednak.
3: Ale o tym cichosza.
0: Okej, dziękujemy wam bardzo. Ja mam wrażenie, że wy w ogóle spać nie poszliście po tych wczorajszych biesiadach. No, ale słuchajcie, okazało się jedno pewne już. Stało się jasne, ile zespół Kuba i Kuba zarobi za dzisiejszy koncert, dla wieczorny koncert dla wyselekcjonowanych słuchaczy Radia SK2.
2: No jak mają wędki, to zdecydowanie będą to wielkie sumy.
1: Sponsorem

0: już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Dzisiaj świętują Agnieszka, Gloria, Robert, Andrzej, Dominika, Magdalena, Maria i Piotr i to do nich uderzajcie na popołudniową kawę. Kawa jest wskazana, bo ciśnienie ma tendencję spadkową. Temperatura wręcz przeciwnie, będzie rosnąć. Dziś 11 stopni, w czwartek 15, w piątek 16. Dzisiaj w nocy 7, jutro 6 stopni słońca, dzisiaj niewiele. Jutro też niewiele słońca, do tego będą występowały przelotne opady deszczu. No i jutro burze. Teraz Undruga Dąbka-Chważnieńska, estakada Kwiatkowskiego w Gdyni. Uważamy na siebie.
16: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Dziś pociągi kursują już bez utrudnień. To po wczorajszych problemach na kolei w województwie śląskim.
19: W trakcie prac zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
18: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe województwa śląskiego odbywa się zgodnie z rozkładem. Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia. Szczecińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to język angielski.
20: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
21: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
22: Angielski dobrze umiem.
18: Mówią uczniowie. Będzie to trzeci i jednocześnie ostatni dzień egzaminów.

dusza śpiewa. Ustawiczo świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Godziny 8, cała chmara ludzi u Piotra Rubika, żeby dzisiaj bić. Brawo! No, bo dzisiaj
1: pytaliśmy się, za co możesz je sobie pobić brawo, za co my wam mamy bić brawo,
0: komu,
1: prawda?
0: I za co mamy bić brawo?
2: Mojej żonie bić brawo za mój ciężki charakter i 20 lat wytrwania w małżeństwie.
0: Uuu, 20 lat to nie byle co, bijemy brawa dla twojej żony. Trzeba mieć naprawdę ciężki charakter, ty ja żon-

0: Jak masz ciężki charakter, jak na ciebie patrzę, tak około 160 kg ciężkiego charakteru.
1: Moi drogi, a w ubraniu to nawet więcej.
2: SK2.
0: To brawa też dla twojej żony.

0: Nie opuścimy was, będziemy natarczywi, będziemy co chwila
1: weź
0: gadać.
1: Nie groź, bo sobie pójdą.
0: No dobra, to będziemy fajną grę grać.
1: Chyba, że ich przekupimy czymś.
0: Po ósmej zagramy w Państwa Miasta, może być?
1: O prezent marzeń o wartości 500 zł.
0: Może
1: to
0: być?
1: Co?
0: No. Pasi.
1: Zostają?
0: No, fajnie. Umówieni, to super. To teraz zapiszcie sobie numer i SMS-em się zgłaszacie. 726-826-826. Albo na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Zawsze odpowiadamy na jakieś pytanie.
1: Jako, że gramy o prezent marzeń może, prawda, to w tematach prezentów zostańmy. Co wam ktoś ostatnio dał?
0: O. Tym pytaniem, odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry. Gramy po ósmej. SK2.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnie.

0: Ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Międzynarodowy Dzień Humusu. No to w jakiś sposób trzeba ten dzień uczcić, prawda? Dzisiaj zobaczymy na termometrach 11 stopni w dzień. W nocy 7 stopni. Słońca będzie niewiele. Deszcz co jakiś czas możliwy. 15 stopni w czwartek, 6 w nocy. Słońca raczej nie będzie. Będą występowały przelotne opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze. W piątek zobaczymy 16 stopni w ciągu dnia. Rano pojawią się mgły i zamglenia. Słońce, kiedy ustąpią, pojawi się, ale po południu deszcz. Kartuska Armii Krajowej Jabłoniowa, uważamy w Gdańsku.
8: Sponsorem programu był właściciel psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Zbliża się ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Cztery projekty ustaw dotyczące rynku kryptoaktywów trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, które zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
12: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
11: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
10: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pieniądze wpłacił wcześniej, by opuścić areszt. Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
10: Konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, to m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK2 Sport.
10: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmie dziś Zastal Zielona Góra, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do trzech zwycięstw. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, w niedzielę rewanż w Olsztynie.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Uśmiechamy się szeroko do siebie. Jak stoicie gdzieś w korku, na czerwonym świetle, obrócić się w prawo, w lewo, może ktoś też słucha Radia SK2 w tym momencie. Uśmiech, szeroki uśmiech. O, no i
17: co z tego, że się będą dziwnie na was patrzyli, prawda? I co z tego, że się może będą z was śmiali, prawda? Najważniejsze jest z szerokim uśmiechem przejść przez środę.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Może właśnie w tym momencie zainicjowaliśmy jakiś podryw?
17: Prawda?
16: A i co?
17: Jesteśmy przyczyną wzrostu tego, jak się nazywa?
16: Demograficznego.
17: Demograficznego. Gospodarczego.
16: Demograficznego.
17: Demograficznego,
16: demo,
17: tak.
16: Demo. Czyli próbna wersja.
17: Tak więc...
16: To jest wersja próbna. Nie miałeś nigdy żadnego demo?
17: Miałem.
16: Na
17: całe
16: płytach,
17: życie lecę na demo.
16: Płytach CD. To były czasy.
17: 3:00, moi drodzy, moi drodzy, gramy.
16: Grodzy, teraz Ganda i Ganda.

0: Za niedługo się zacznie kolejny sezon urlopowy i odliczamy też powoli do tego czasu. Dawid Podsiadło może właśnie dlatego wypuścił ten nowy utwór. 10 po 8, tu Radio SK2, afera w Krakowie jest.
1: W Krakowie, uwaga, zwolniono dorożkarza, który znęcał się nad koniem. Nie wiem, czy kojarzycie, po internecie lata taki filmik, na którym widać, jak

0: może właśnie dlatego wypuścił ten nowy utwór. 10 po 8, tu Radio SK2, afera w Krakowie jest.
1: W Krakowie, uwaga, zwolniono dorożkarza, który znęcał się nad koniem. Nie wiem, czy kojarzycie, po internecie lata taki filmik, na którym widać, jak

0: kopyta kopnął, że facet po prostu chyba dostał tak, no z 15 minut to leżał na ziemi.
1: Ale to nie wszystko, bo teraz okazuje się właśnie, że prezydent Krakowa natychmiast podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dorożkarzem i już nie będzie sobie pracował.
0: Widzicie, i to się nazywa seria, nie? Najpierw dostał kopa od konia, później wykopali go z pracy.
1: Facet może robić za piłkę do nogi.

0: my to zawsze oczekujemy, że będzie jak najwięcej, że chcemy więcej
1: poprawnych odpowiedzi.
0: Najlepiej jakby ktoś do dychy dotarł albo do 11 punktów, to byłby chyba rekord tego konkursu.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Jak będzie dzisiaj? To za chwilę stanie się jasne. Renia z Darkiem gra o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie i przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
7: Tak, jasne.
0: Dobrze, Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
6: Proszę bardzo. Się wychylić.
0: Czwarta litera alfabetu.
1: A, B, C, D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, litera D. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Dania.
1: Miasto.
5: Dublin.
1: Znana postać.
5: Doda.
1: Roślina.
5: Dąb.
1: Kolor.
5: Dębowy.
1: Zawód.
5: Dentysta.
1: Samochód.
5: Dacia.
1: Imię.
5: Dorota.
1: Przedmiot.
5: Drukarka.
1: Rzeka.
5: Dunajec.
1: Zwierzę.

0: Roślina.
1: Dom.
0: Kolor.
1: Dębowy.
0: Zawód.
1: Dentysta.
0: Samochód.
1: Dacia.
0: Imię.
1: Dorota.
0: Przedmiot.
1: Drukarka.
0: Rzeka.
1: Dunajec.
0: Zwierzę.

0: Tak powiedziałem, że będziemy, że czekamy na rekord i chyba ty to zrobiłaś, ci powiem szczerze.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11!
0: Czekaj, 12! Zwierzę rzutem na taśmę też było.
1: No tak.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, aha, dobra, masz rację. Ja pominąłem sobie 7, nie wiem dlaczego w liczeniu. Nie, 11, rzeczywiście, to i tak rekord. 11 punktów Renia. Jeszcze chwilę byś odpowiadał, by nam się kategorie pokończyły.
2: Nieprawdopodobne.
0: Niesamowite. No, Darek, nie wiem, czy kapitulujesz, czy podejmujesz rękawicę.
3: Nie, no, podejmuję rękawicę, oczywiście.
0: Dobra, w prawo, w lewo?
3: No to w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
2: 11.
0: Może Darek też jest taki dobry zawodnik, ale nie wiem.
2: Ile mamy tych kategorii? Poczekaj, czy starczy?
0: Czy starczy? Dobra, zatrzymało się, Darku, dla ciebie na literze J. J jak ja. J jak ja.
2: Ja, albo ja.
0: Albo ja, albo jeszcze ja. 20 sekund, litera J. Uwaga, państwo.
3: Jugosławia.
0: Miasto.
3: Jarosław.
0: Tytuł filmu.
3: Jezus Nazaretu.
0: Imię.
3: Jacek.
0: Roślina.
3: Jabłoń.
0: Potrawa.
3: Jajko. Twardo.
0: Zawód.
2: Ale to już.
3: Ale na twardo. Ale na twardo. Słabo, ciężko.
2: To jest ważne, to jest
0: dobra,
2: ważne.
0: Już
2: znaczy, powiem ci tak.
0: Jajko na twardo jest bardzo ważne.
2: Dareczku, powiem ci tak. Gdyby nie ta Jugosławia, to w innym przypadku, miałbyś w innych okolicznościach przygody, miałbyś 6 i byś nawet, nie? Ale no, trzeba pamiętać, że Jugosławia,
0: słuchaj,
2: to już nie jest.
0: Jest
2: państwu
0: na mapie Jugosławia?
2: No nie ma.
0: Darek.
2: Ja, Darek.
3: Nie ma. No to trudno. Ma, no.
0: Kiedyś była, teraz kiedyś, nie ma.
2: Czechosłowacja też kiedyś była.
3: No. Też kiedyś była,
0: I też już jej
2: ja
0: nie ma.
2: Ja wiem, dobre czasy, stare,
3: ciężki
2: dobre
3: przeciwnik
2: czasy.
3: Był, ciężki przeciwnik był.
0: I ze stresu powiedziałeś Jugosławia. Gdybyś powiedział Japonia, Jemen.
2: Ej. Zrobimy tak. Dzisiaj zaliczamy Jugosławię.
0: Wyjątkowo
2: dzisiaj.
0: Tylko dzisiaj zaliczamy.
3: No dobra, cieszę się bardzo.
0: Zaliczamy wyjątkowo i masz 6 punktów. Oczywiście, jeśli jest film Jezus z Nazaretu.
2: Jest, też zaliczamy. Nawet jakby go nie było, to jest. Niech będzie.
0: Tak? Dzisiaj jesteśmy pobłażliwi bardzo, a to dlatego, że Renia miała 11, więc i tak by się nie pobił. No nie oszukujmy.
3: Nie
0: oszukujmy się. 6, to niech będzie. 6 do 11, czyli dla Reni!
2: Brawo!
0: Rekord państw miast! To jest niesamowite, co ty, Renia, zrobiłaś!
2: Ja powiem tak, nawet sam Duplantis się nie przeskoczył, już podejrzewam, tak.
0: Reni odebrało mowę, tak, no ładnie odpowiadała.
4: Odebrało, tak,
0: mowę.
4: Dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, Reniu, rekordzistko, kochana nasza, do Darka też. Wielkie uściski od nas i wielkie nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
5: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, Prezent

11 punktów. Czy znajdzie się odważny, kto pobije naszą Renatę, dzisiejszą zwyciężczynię państw i miast? To wszystko okaże się jutro po 8 gramy. Przygotujcie się, przygotujcie telefony, no bo czekamy. No. Ja jestem bardzo ciekawy, co jest 12 kategorią. Jeszcze nie wiem, ale może się dowiem jutro.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
11: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę.

0: volvokarplichta gdynia.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Dzisiaj uważajcie na siebie, jeżeli oczywiście wierzycie w magię liczb, bo dzisiaj 13. Dobrze, że nie piątek, choć najbardziej pechowym dniem chyba był 13 października. Templariusze coś wiedzą na ten temat. 11 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 7 w nocy, słońca dzisiaj niewiele, deszcz co jakiś czas możliwy. Jutro 15 stopni w dzień, 6 stopni w nocy, słońca też nie będzie, ale będą opady deszczu i niewykluczone burze. Teraz Podwale Przedmiejskie, Słowackie, Rogarska, Świętokrzyska, Jabłoniowa, Armii Krajowej, Kartuska. Uważamy na siebie w Gdańsku, w Gdyni oczywiście estakada Kwiatkowskiego, też noga z gazu.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eskin 2. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest gotowa na przelot F-35. Maszyny mają rozpocząć służbę w polskich siłach powietrznych. Pierwsze myśliwce mają przylecieć z USA pod koniec maja, a samoloty zostały wyprodukowane w fabryce w Teksasie. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może ukrywać się na Dominikanie. Mężczyzna ma do odbycia 8 lat więzienia. Nie stawił się do zakładu karnego i od 2 lat jest poszukiwany. A na liście policyjnej osób poszukiwanych widnieje jako jego rysopis, ale bez zdjęcia. Przed Igą Świątek walka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W nim polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka jest rozstawiona z piątką. Na korcie powinny pojawić się o 13:00.

0: Ładnie zagrali, ładnie zaśpiewali. To oddział zamknięty w Radiu SK2. A teraz pora jak zwykle na sygnał. O, proszę, jest i on. To znaczy, że przenosimy się w czasie. Przenosimy się do dni, których jeszcze nie znaliśmy.
1: Wtedy nie znaliśmy, ale później poznaliśmy i już dzisiaj je kojarzymy.
0: A tak, tak, odwrotnie, źle powiedziałem. Które zawsze będziemy pamiętać. A jeśli nie, to my wam o tym przypominamy. Kącik odkurzający.
1: No to patrzymy sobie, co się stało 13 maja 2001.

0: Roku.
1: To już ćwierć wieku temu. Ćwierć wieku temu pyton zemścił się na swoim pijanym australijskim właścicielu i prawie go udusił. Tak donosiły australijskie media 13 maja 2001 roku.
0: Wezwanie na miejsce funkcjonariusze znaleźli na ulicy 39-letniego pijanego i zataczającego się mężczyznę z gadem owiniętym wokół szyi.
1: Jak znam życie, to pewnie pyton go wcześniej ostrzegał. Jak mi znów wrócisz do domu pijany, to chyba cię uduszę.
0: Tak jest. I miał na imię Monika i był z nim 3 lata po ślubie. 2.

0: Zostało nam do godziny 9:00 i tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity.
1: Tak gramy, że aż się ręce same składają do oklasków, można powiedzieć.
0: To jedno. Drugie, my dzisiaj bardziej wam biliśmy brawo przez cały program, by było pytanie, za co możemy wam bić brawo, ale tutaj mamy jeszcze telefon.
2: No bije brawo i to kurczę, i ręce bolą panu Wajdzie i Jarząbkowi za dowcip i za poczucie humoru. Rozśmieszacie mnie do łez. Normalnie do łez. Szanowanie.
0: Jakbym chciał powiedzieć to, że przez skromność nie zaprzeczymy.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie jesteś pierwszy, drogi słuchaczu. Nasze żony, jak nas widzą, to też im się płakać chce.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny.

0: na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zaprasza
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Na horyzoncie widać weekend, jaki będzie przede wszystkim deszczowy. A na termometrach w sobotę tylko 10 stopni, w niedzielę 14. Poczujemy też w niedzielę silniejszy wiatr, a w sobotę niewykluczone burze. Dzisiaj deszcz co jakiś czas, 11 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Jutro mało tego, że deszcz, to jeszcze możliwe burze na Kaszubach. Temperatura jutro wzrasta do 15 stopni, a w piątek rano zobaczymy gęste mgły i zamglenia, szczególnie na Kaszubach. Czarny Dwór, Chłopska, Spacerowa Potokowa, Żołnierzy Wyklętych Słowackiego. Uważamy na siebie.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie prosi o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
16: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
15: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS.
17: Sąd amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
15: Powiedział pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut, mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
18: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut.
15: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Rozpoczyna się trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów postawiła na angielski.
19: Myślę, że angielski będzie najłatwiej.

0: Czym egzaminem?
1: Zero stresu.
2: Angielski łatwo.
3: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a egzamin potrwa 110 minut.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. W Gdańsku ćwiczenia przeciwpowodziowe, które mogą powodować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Działania służb zaplanowano przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 oraz w rejonie ulic Bieszczadzkiej i Karkonoskiej. Główny etap ćwiczeń odbędzie się między 9 a 11. Od 24 do 26 czerwca w Gdańsku będzie obowiązywał zakaz noszenia broni. Ograniczenia wynikają z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i mają związek z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas 5. edycji konferencji o odbudowie Ukrainy.
3: 2 minuty po godzinie 9:00, tutaj Radio SK2. W Światowy Dzień Humusu nie ma przymusu, żeby go jeść. I to jest najpiękniejsze. Każdy je co chce, na co ma ochotę. A ja prezentuję menu 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Na początek zespół Hurt, muzycznie Kasia Grodzka. Smacznego i dzień dobry.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jak nie my, to kto? Pytają Mrozu z Thompsonem, a ja odpowiem Alicja Szymplińska. Tutaj Radio SK2. Bardzo miło wczoraj oglądało się ten półfinał Eurowizji. Alicja awansowała do wielkiego finału, no ale to też nie było takie proste, bo dowiedzieliśmy się o tym no, dosłownie na końcu. Polska została wyczytana jako ostatnia. A co to oznacza? Jak mawia staropolskie pradawne powiedzenie, w finale ostatni będą pierwszymi, bo innej opcji nie ma.
1: SK2.

0: Człowiek wielu talentów. Ma głos do muzyki, rękę do golarki też ma. Oskar Cyms, i nie musisz się bać. Gramy wam w Radio SK2. Wiktor Dyduła na pewno nie bał się, kiedy Oskar Cyms golił mu głowę na streamie u Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters oczywiście. Swoją drogą do takiego śpiewającego fryzjera to bym jak najbardziej poszła. A wy możecie pójść zobaczyć Oskara bez golarki, ale za to z mikrofonem. W piątek i w sobotę Oskar wystąpi w Lublinie na Lublinaliach. To tak na dobry początek sezonu koncertowania w plenerze.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi.

0: tylko o jedno.
1: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
3: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
4: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
3: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
3: I po reklamie.

0: A propos balu, ja się właśnie dowiedziałam, że bale ósmoklasistów, czy kiedyś bale gimnazjalne na zakończenie szkoły takie, mają swoją nazwę, słuchajcie, komers albo komersz. Człowiek uczy się całe życie. Ale niezależnie, jaki to bal, pan Krzysztof Krawczyk zaprasza na parkiet. Za tobą pójdę jak na bal. Gramy wam tuż przed godziną 10:00, tutaj Radio SK 2, a przed nami se.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów.

0: 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów.

0: www.shopify.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.
3: Dziś w Trójmieście tylko 11 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie się przebijać. Co jakiś czas sięgniemy po parasole, bo będą występowały opady deszczu. Jutro temperatura wzrasta do 15 stopni w ciągu dnia, ale w nocy tylko 6 stopni. Słońca będzie niewiele. Możliwy deszcz, niewykluczone też burze. W piątek 13 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Rano trzeba będzie uważać na mgły i zamglenia. Słońce w ciągu dnia będzie się pojawiać, ale sięgniemy też po parasole, bo opady deszczu możliwe. Nieco silniejszy wiatr w sobotę.
4: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Są ofiary śmiertelne, to po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
5: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie, na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
4: Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Bachów na Podkarpaciu. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
6: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
4: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Odnaleziony dron był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Szczegółowe badania wyjaśnią pochodzenie oraz przeznaczenie obiektu. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Sportowiec przebywa w szpitalu w Poznaniu po niedzielnym wypadku w Gnieźnie. Przeszedł kolejne badania. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Stan 19-latka nadal jest ciężki. Zawodnik jest po operacji kręgosłupa.
7: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
4: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
0: SK2 News. Trójmiasto.
3: Maciek Marcinowicz. Dziś do 11:00 miejskie ćwiczenia przeciwpowodziowe, które zaplanowano przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 oraz w rejonie ulic Bieszczadzkiej i Karkonoskiej. Ćwiczenia mają sprawdzić gotowość służb ratunkowych do reagowania na zagrożenia związane z intensywnymi opadami i lokalnymi podtopieniami. Dziś Ekstraklasa odrobi zaległości z 31. kolejki. W Gdyni Arka zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Dla przedostatniej Arki mecz może okazać się kluczowy w walce o utrzymanie. Porażka znacząco ograniczy szanse gospodarzy na pozostanie w Ekstraklasie, choć sytuacja w strefie spadkowej pozostaje otwarta.
8: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. W tej godzinie mam dla was kolejny z pięciu hitów na piątkę od Michała Henczaka. W tym tygodniu Hany na tapet wziął sobie słynne polskie covery, a muzycznie na początek pozytywna energia od Sound & Grace i Filipa Lato. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: No z tym zakrywaniem to Sarsa ma sporo racji. Czekamy, aż wiosna pokaże znów swoje cieplejsze oblicze, żeby nie trzeba było się zakrywać, a raczej wręcz przeciwnie, do odkrycia wszystko. Za to Michał Hanczak odkryje przed nami kolejny z 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Anna Jurksztowicz i stan pogody. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Oby latem jednak pogoda nam dopisała. No właśnie, a propos lata. Sopockie WOPR poszukuje ratowników na ten właśnie nadchodzący sezon. Jak ktoś lubi przebywać na plaży, może się skusić. No i nie oszukujmy się. Praca ratownika wodnego w Sopocie do tych prostych nie należy. 10% to ratowanie życia, a 90% to odpowiadanie na pytania, czy woda jest zimna i dlaczego tak blisko brzegu pływają sinice. Panie i panowie, macie anielską cierpliwość.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc,

Decyzje od Vito Bambino i Zali gramy wam w Radiu SK2, a sporo decyzji do podjęcia mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę do Mikołajek, bo do wyboru mają i warsztaty z gotowania, odpoczynek przy grillu, koncert Kuby i Kuby też. No właśnie, o tych wszystkich opcjach opowiedzą nam prosto z Mazur, z Mikołajek. Kamil Nosel i Kinga Baryga po godzinie 11.

0: tej warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisia i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: I po reklamie.
13: W Trójmieście dzisiaj będziemy mieli wszystko. Niską temperaturę, bo tylko 11 stopni w dzień, 7 w nocy, trochę słońca, które często będzie chowało się za chmurami i opady deszczu, które również będą miały miejsce. Jutro będzie nieco cieplej, bo 15 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Słońce może do nas wpadnie na chwilę. Możliwy deszcz, niewykluczone też burze. W piątek 13 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Rano trzeba będzie uważać na mgły i zamglenia, szczególnie na Kaszubach. W ciągu dnia słońce się pojawi, ale możliwe też niewielkie opady deszczu.
14: Jest 11. Paulina Horbaczewska, to są newsy Eski 2. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Jak wcześniej informowaliśmy, do zdarzenia doszło na osiedlu przy lesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
15: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
14: Strażacy zakończyli działania. Trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartek Ważny.
16: Strażacy przeczesali cały teren. Nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
17: Często nieodwracalne, niszcząc igliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
16: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
14: Śledczy ustalają jeszcze przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader w trakcie pierwszego dnia akcji. W wypadku zginął 65-letni pilot. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce uczniów. W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy młodzież wyremontuje radziecką rakietę. Prace będą prowadzone pod okiem specjalistów. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
18: Armata jednak ma swoje lata, więc

0: Wieloletni pilot. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce uczniów. W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy młodzież wyremontuje radziecką rakietę. Prace będą prowadzone pod okiem specjalistów. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
1: Armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces od

0: Jak widziałam na naszych socjalach, Kinga Baryga i Kamil Nosel i dobrze pojedli i pogadali sobie ze słuchaczami. No pełen luksus, kochani, pełen luksus. Dzień dobry.
1: Kasiu, my się tutaj nie obijamy. Mm-hmm. My ciężko pracujemy, relacjonując to, co dzieje się na mazurskiej majówce Radia SK2.
2: A rzeczywiście mamy o czym mówić, bo z nami są nasi słuchacze, Kuba i Kasia.
1: Jakie macie plany, moi drodzy?
3: No, ja miałam obiecane plus 33 stopnie, gargantujczne.
1: Będzie! 15 rano, 15 wieczorem.
3: No, dlatego dzisiaj się będę opalać cały dzień.
1: I szkoda, że tego...
2: ten strój?
1: Tak właśnie, szkoda, że tego nie widzicie, bo Kasia już jest przygotowana na opalanie pięknie. Ale Kuba będzie oglądał pewnie te fantastyczne żaglówki.
4: Rzeczywiście będziemy tutaj oglądać te fantastyczne żaglówki. Jest w czym wybierać, musicie mi wierzyć, drodzy słuchacze.
1: Ale pomysłowi nasi słuchacze są, ponieważ Natalia, Angelika i Irek wpadli na genialny pomysł w swojej prostocie, czyli...
2: Będziemy zwiedzać. Znaleźliśmy przewodników i idziemy pozwiedzać, ponieważ jesteśmy pierwszy raz na Mazurach.
1: Uwielbiam tak kreatywnych słuchaczy.
2: Bardzo, oni wykorzystują każdą wolną chwilę. Rozumiem, że kawa już była. Kiedy wasi znajomi pracują w waszych miastach, to wy odpoczywacie, ale aktywnie.
3: Bardzo aktywnie. Relaks, jedzonko było pyszne, śniadanko jest, teraz idziemy je spalić.
1: Niech wam pozazdroszczą i moi drodzy, to teraz od was pozdrowienia proszę dla wszystkich tych, którzy w robocie, a nie majówkują tak jak my.
5: Także pozdrawiamy i całujemy gorąco.
6: Chciałabym pozdrowić mój rodzinny, ukochany Chrubieszów, ale przede wszystkim pływalnię Fala w Chrubieszowie, która słucha Radio SK2. Buziaczki.
1: Moi drodzy, to udanego dnia. Pamiętajcie, żebyście się nie zgubili, nie przeopalili.
2: Bo przed nami jeszcze dużo atrakcji przede wszystkim, jeśli będzie pogoda, za co mocno trzymajcie kciuki, mamy rejs.
1: I mamy też Kubę i Kubę, oni zaśpiewają
2: dla nas.
0: To ja też dołączam się do pozdrowień. Pływalni Fala w Chrubieszowie, jesteście fantastyczni i też na fali popłyną wieczorem panowie Kuba i Kuba na specjalnym koncercie na mazurskiej majówce Radia SK2, a to wszystko oczywiście zobaczycie na naszym Instagramie.
7: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawę.

0: Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczywiście na ten moment Wiktoria Akida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam w Radiu SK2, ta pozycja może się jeszcze oczywiście zmienić i coś mi mówi, że no, na pewno się zmieni, bo do piątku, czyli do startu kolejnego notowania gorącej jeszcze trochę zostało. Swoje głosy oddajecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z rady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
3: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: I po reklamie.

0: materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: I po reklamie.
6: Dzisiaj 11 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Słońce będzie przebijało się przez chmury. Co jakiś czas mogą występować przelotne opady deszczu. Jutro też możliwy niewielki deszcz, do tego niewykluczone lokalnie występujące burze. 15 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. W piątek 13 stopni w dzień, 8 stopni w nocy. Rano dużym utrudnieniem mogą być mgły i zamglenia. W ciągu dnia słońce jednak się pojawi. Deszcz też jest możliwy. W sobotę będzie dokładnie tak samo, tylko poczujemy, szczególnie nad samym morzem, nieco silniejszy wiatr.
7: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały się pojawić w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony.
8: Postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
7: Mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Równolegle trwa także śledztwo dotyczące samego wypadku. Przypomnę, do tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Pożar w zakładzie przetwarzania gazu w rosyjskim Astrachaniu wywołały go szczątki strąconego ukraińskiego drona. Bezzałogowce atakowały też inne regiony Rosji. Spadły m.in. na terminal naftowy w porcie morskim Tamań czy przedsiębiorstwa w kraju krasnodarskim i obwodzie jarosławskim. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony ostatniej nocy strącono 286 ukraińskich dronów. Ósmoklasiści już po obowiązkowych egzaminach. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski.
9: Totalnie to było tak łatwe, że to po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
10: Proste jest, nie stresowałem się w ogóle.
11: A co było na tym egzaminie?
10: E-mail, 4 zadania słuchowe.
9: Te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
7: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki będą znane 3 lipca.
5: SK2 News. Trójmiasto.
6: Maciek Marcinowicz. Nie wyobrażam sobie, aby Dar Młodzieży po zakończeniu służby na stałe zacumował w Szczecinie, mówi Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Gdyni, który zbiera w tej sprawie podpisy.
12: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
6: A petycja na stronie darzostaje.pl. W Gdańsku ze względu na późne ocieplenie i utrzymującą się suszę wydłużyła się wiosenna migracja płazów, dlatego tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Michałowskiego została przedłużona do niedzieli. Decyzja ma na celu ochronę zwierząt przemieszczających się w tym okresie oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa.
13: Tu Radio SK 2, mamy połowę tygodnia, godzina 12, a przed nami mieszanka 10 najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla was trochę hip-hopu od Meza i Libera. Będą też i dziewczyny z Lorka Siagrodzka. Dzień dobry, gramy. No.

0: Mezo.
1: Dla wszystkich fajnych babek, Aniele, Mezo i Liber w Radiu SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. On skrzydeł nie ma, ale też potrafi nieźle odlecieć. Nosel wkręca przed nami.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
3: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
3: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
3: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
3: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
3: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
3: tak
4: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
3: Pan mi tutaj nie skacze.
4: Ale mogła pani dopilnować, proszę pani. Mogła pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
3: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi. Bo ja tych
4: paczki
3: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy.

0: i państwo.
1: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby suche drzwi pani wysłali.
0: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
1: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
2: Cześć, kochanie. Zostałeś skręcona w Radiu SK.
0: Boże, zwariowaliście?
2: Nie.
0: O Jezu, aż stała się w sensie normalnie. Zwariowaliście chyba. Losel.

0: Do Paryża zabrał nas Dawid Kwiatkowski. Jak słyszymy, Café de Paris. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nie w Europie, a w Ameryce. Naukowcy, konkretnie z Kalifornii, wpadli na to, jak znaleźć życie w kosmosie. Ponoć można je poznać po wydzielaniu podtlenku azotu, czyli inaczej po gazie rozweselającym, który wydziela atmosfera danej planety, którą się bada. Bardzo ciekawe doniesienia. Wygląda na to, że jeśli kosmici naprawdę istnieją, to na pewno humor im dopisuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
10: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
16: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
17: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
18: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne, jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
19: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
22: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
21: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
22: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
21: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
22: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
21: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
22: Zapraszam.
23: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
21: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
24: I po reklamie.

0: oryginale Aisze śpiewał algierski wokalista Khaled, ale nasza polska wersja w wykonaniu Magmy też robi wrażenie. Jeśli macie ochotę na więcej takich ciekawostek o polskich coverach, to w tym tygodniu właśnie takie polskie hity prezentuje Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę codziennie po godzinie 10 tylko w Radiu SK2.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zaprasza
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
19: I w reklamie.
20: Dzisiaj obowiązkowo zabieramy ze sobą parasole, bo cały dzień upłynie nam z opadami deszczu. Momentami będą pojawiały się przejaśnienia, ale deszczowa aura utrzyma się do nocy. Na termometrach widzimy dziś okolice 11 stopni Celsjusza, a z kierunków zachodnich wieje dosyć silny wiatr. Noc zapowiada się bezchmurna, a temperatura spadnie wtedy do 6 stopni, no ale warunki do obserwacji gwiazd.

0: tak są nie najlepsze, bo to już ta pora roku, że występują białe noce. Jutro ponownie chmury z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Powieje też silny wiatr z kierunków południowych.
1: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
2: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie.
1: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Ceny paliw będą kontrolowane co najmniej do końca maja. Rząd przedłuża program CPN, przekazał minister energii Miłosz Motyka.
3: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli. To jest efekt skuteczności tego programu.
1: A to, czy program będzie dalej przedłużany, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro, w czwartek, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa, ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu.
4: My lords.
1: Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawia na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie światu z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich.

Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawia na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie światu z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich.

0: głównie w zamkach i pałacach. No i jest ciekawostka z Polski, bo do dzisiaj, wiadomo, u nas zachował się zwyczaj symbolicznego wręczania kluczy do miasta. Kiedyś oznaczało to realne przekazanie władzy i kontroli nad bramami miejskimi. Dziś to już jest gest tylko honorowy, na przykład podczas świąt miasta, czy też wizyt ważnych gości. Dzisiaj klasyczne klucze powoli zanikają, zastępują je karty, kody, systemy bezkluczykowe, ale ich idea się nie zmieniła. Od tysięcy lat chodzi o jedno – dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No i żebyście odpowiednio odnaleźli, tego wam życzę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Kuba i Kuba. Stygniela to na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A jak się skutecznie ostudzić na Mazurach? To możecie zobaczyć na naszym Instagramie w relacjach z mazurskiej majówki z Mikołajek. Jak to nasza ekipa wybrała się w szalony rejs po mazurskim jeziorze? Jedyną osobą z nierozwianą fryzurą i nierozwiszonym włosem był kto? Oczywiście Nosel. Na Mazurach, na mazurskiej majówce. Kinga Baryga, Kamil Nosel, nasi słuchacze, duet Kuba i Kuba. Oni wszyscy tam są. Co jeszcze dzisiaj robić będą? Co mają w planie? Jak to wszystko wygląda? Jak w ogóle atmosfera? Sprawdzimy, połączymy się z nimi po godzinie 15, a wy wszystko możecie śledzić na bieżąco na naszym Instagramie chociażby. I tam właśnie chociażby są filmiki, są relacje z tego rejsu. Za chwilę Ania Dąbrowska i Serce Niesługa w Radiu K2.
1: Reklama.
2: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie.

0: Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMW Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Sługa 6.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas.

0: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładów.

0: ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam. Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładów.

0: Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Sylwa to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Sylwa. Więcej na szymichowski.pl.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: I po reklamie.

0: Patrycja Markowska i Drogi Kolego w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Po godzinie 15 będą kolejne i po 15 łączymy się z Mikołajkami, Kingą Barygą, Kamilem Noselem i naszymi słuchaczami i duetem Kuba i Kuba, którzy oczywiście na Mazurach w Mikołajkach mazurską majówkę 2026 odprawiają. Co tam się dzisiaj dzieje? Jak klimat, jak nastroje, jak pogoda? No to wszystko po 15 w specjalnym łączeniu, a przy okazji też sprawdzajcie relacje na naszych socialach, na Instagramie między innymi.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram.

0: Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
11: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Ściągamy nogę z gazu w Gdyni na Wielkopolskiej, Sopockiej, ale i Zwycięstwa w Orłowie i w Śródmieściu na Śląskiej 10 lutego i Władysława 4. Ciasno też na Małokackiej i Rolniczej, a korki także na północy na Wiśniewskiego, Dąbka, Derdowskiego, Kwiatkowskiego, Morskiej i Hutniczej. W Gdańsku postoimy na Przymorzu na Czarnym Dworze, Słowackiego, Spacerowej, Żołnierzy Wyklętych i na trakcie Świętego Wojciecha. Ciasno też na trasie Sucherskiego. Wolniej pojedziemy także obwodnicą Trójmiasta. Dzisiaj zachowujemy szczególną ostrożność, bo przez opady może być ślisko.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
17: Jest 15 News 2, Jakub Konieczkowicz. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano 4 projekty regulujące ten rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek. Przyjęta została tylko jedna z 15 zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
18: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
17: W piątek w Sejmie głosowanie. Za przyjęciem projektu ma głosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta. A przypomnijmy, prezydent już 2 razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. Grozi jej 5 lat więzienia. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty. Ojciec dziecka zabrał je od matki i przywiózł do szpitala. Chłopiec miał pęknięte kości, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
19: W takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków.

0: odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
1: W takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków.

0: zbliżania się do trójki dzieci. Ósmoklasiści zakończyli trzydniowy egzaminacyjny maraton. Dziś zmagali się z językiem obcym. Większość wybrała angielski. Zdaniem szczecińskich uczniów łatwo było.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski.
4: Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: A wyniki testów 3 lipca.
5: SK2 News. Trójmiasto.
6: Krzysztof Płowecki. Poważny wypadek w Gdyni przy ulicy Hutniczej. Doszło tam do zderzenia 4 samochodów. Łącznie podróżowało nimi 8 osób. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. 2 dorosłych oraz 3 dzieci w wieku około 11 lat. 5 osób poszkodowanych zostało zabranych do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego, a na miejscu trwają jeszcze działania służb. Kiedyś mówiono o nim hipster raper, ale artysta na stałe odcisnął piętno w polskim hip-hopie. W ten piątek do Gdańska przyjedzie Taco Hemingway i wystąpi na Ergo Arenie. Mamy do rozdania bilety, a więc piszcie na trójmiasto@sk.pl.
7: 2:15, niektórzy już hyc z pracy do domu, a my hyc na mazurską majówkę Radia SK2, która w Mikołajkach. Połączymy się z naszą ekipą i naszymi słuchaczami już za chwilę. Do tego czasu najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie Andrzej Zaucha, będzie Mateusz Ziółko, a na otwarcie Agnieszka Chylińska, Nie mogę cię zapomnieć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Czujemy się trochę wywołani do tablicy przez Roxy i Fausta, tym numerem na szeroką wodę, bo skoro Roxy o szerokiej wodzie tutaj muzycznie wspomina, no to my musimy koniecznie teraz na naszą mazurską majówkę do Mikołajek się przenieść.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: I tak dosłownie na tę szeroką wodę. Ja już widziałem na Instagramie, co się dzieje w czasie tego rejsu, który odbywa się po jednym z mazurskich jezior. Ja już widziałem, naprawdę. A teraz się z nimi połączmy i my to usłyszmy. Halo Kinga Baryga, halo Kamil Nosel. Halo?
2: Przyznam szczerze, ja w takich warunkach jeszcze nigdy nie nadawałem na żywo.
3: Ciesz się, że jesteś łysy. Przynajmniej nic ci nie wchodzi w oczy.
2: A te klimaty to jest majówka mazurska z Radiem SK2 i zabraliśmy naszych słuchaczy na obiecany rejs. Tylko to jest rejs przyspieszony, bo fantastycznym wodnośladem. Ekipa, jak się bawicie?
4: Super!
2: Nie jest za wolno?
4: Szybko, bardzo szybko.
3: Ale ja widzę, że pan kapitan też się bardzo dobrze bawi i z każdym przyspieszeniem się uśmiecha dodatkowo.
2: Czyli za chwilę zabierzemy jeszcze kolejną ekipę i będą emocje, będą doznania. A wieczorem, no to już będzie sama ekstraklasa, czyli koncert Kuby i Kuby. Będziemy wam też opowiadali o tym. A jednocześnie zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy wam, jak bawimy się na majówce razem z Radiem SK2.
3: No Selku, zapomniałeś dodać, że będzie też ognisko, więc jak na prawdziwej mazurskiej majówce.
2: Dobra, się nie trzyma się Kinga! Trzyma się! Dobra, muszę trzymać Kinga, więc pozdrawiamy!
3: Mam nadzieję, że do usłyszenia!
0: Pozdrawiamy. Jak chcecie zobaczyć te potargane włosy, koniecznie zaglądajcie na naszego Instagrama. Na pewno się jeszcze dzisiaj z naszą ekipą, z naszymi majówkowiczami połączymy po godzinie 17. I pamiętajcie, że u nich ten koncert duetu Kuba i Kuba to dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: A u nas teraz Urszula z małą muzyczną dawką na sen. Później Dawid Podsiadło i Tazosy, już 19 po trzeciej, to jest SK2.

0: Ja nie wiem, co za romantyzm ludzie widzą w tych plażach różnych. A ty lubisz tak plaże, czy nie bardzo?
1: No to ja tak średnio, ja to ja za górami.
0: Ja też, dokładnie, góry to jest to. Na tej plaży to wszystko, ten piasek wszędzie człowiekowi wchodzi, to jaki to romantyzm w ogóle? Nie wiem. Ale może ten ktoś miał fajnie na jednej z dzikich plaż. To Rotary za nami, a 15.30 już na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Co najmniej 3 osoby nie żyją, jest też 6 rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu ruwieńskiego na zachodzie Ukrainy. Drony trafiły w budynek mieszkalny oraz infrastrukturę cywilną. Utrudnienia odnotowano

Również uderzenia odnotowano również w Tarnopolu, Łódzku, na zachodzie i obwodzie czerkaskim w centrum kraju. Ukraińskie siły powietrzne informują również o dronach skierowanych w stronę Lwowa. Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny. Zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę uczestniczył w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł też operację kręgosłupa. Sportowiec jest nadal utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan się stabilizuje. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rusza nowoczesny system monitorowania pogody. Na 5 stacjach ratowniczych zamontowano urządzenia, które mierzą m.in. temperaturę, siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie. Działają m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. Kolejne urządzenia pojawią się nad jeziorem Śniardwy.

0: O, to jest świetny hit, który możecie włączyć swojemu szefowi. Jak pozostaje głuchy i oporny na wasze prośby, nie wiem, o podwyżkę, jakieś inne tam sprawy, to śmiało. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Ten numer wam zagrałem w Radiu SK2, bo u nas te najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16, a słyszeliście o takim człowieku, który stworzył skrypt automatycznie oddzwaniający na spamowe telefony i wciągający rozmówców w długą dyskusję. Program marnuje czas oszustów i telemarketerów, odpowiada na wszystkie ich pytania, podtrzymuje sztucznie rozmowę z nimi, a na końcu jeszcze odtwarza słynny utwór Never Gonna Give You Up Rick Astley'a, wykonując klasyczny internetowy żart zwany Rickrollem. Cały proces powtarza się w kółko, w kółko, w kółko, aż do momentu zablokowania numeru. O, może byśmy coś takiego my wymyślili. Jaki na przykład takim natrętnym telemarketerom i wszystkim automatom polski utwór moglibyśmy w kółko, tak do znudzenia, włączać, żeby w końcu się poddawali, blokowali nasze numery i już do nas nie dzwonili, bo taką blokadę to my lubimy, prawda? Jaki? Co byście zaproponowali? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Głosówki wysyłajcie na Messengerze, naszym eskowo-dwójkowym, ewentualnie SMS-em po 726-826-826.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Aut.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
7: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.

0: To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski, Flora. Tak nazywa się ten numer. Za chwilę będzie 16. Tak, po 16 będzie Jarząbek. Tak, będzie z kolejną prawdą. Ale to nie znaczy, że zabraknie kolejnych najlepszych polskich hitów, bo te przygotowałem, mam i będę grał. I będzie Oskar Cyms, będzie Marek Grechuta i będzie Daria Zagłow.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Przewaga chmur dzisiaj na niebie, a dodatkowo cały dzień jest spora szansa na opady. Termometry wskazują 11 stopni Celsjusza, a wiatr wieje z kierunków zachodnich. Noc już bez opadów, a na termometrach zobaczymy około 6 stopni. Jutro ponownie chmury z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Powieje też silny wiatr z kierunków południowych, a temperatura będzie podobna do dzisiejszej. Piątek to kolejny dzień z 11 stopniami, zachmurzeniem i z opadami deszczu. Sobota zapowiada się z większymi przejaśnieniami, ale także może pokropić, a na termometrach zobaczymy do 14 stopni.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, po polskiej stronie bezpiecznie?
16: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie Czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
0: Michał Skolimowski, dziękuję. Dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą.
17: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej, a więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle,
0: zaznaczał sędzia Grzegorz Zarzycki. Z kolei adwokat oskarżonego zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie uzasadnienie wyroku. Tomasz U. będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Już wcześniej był karany za znęcanie się nad matką. Sami napisali scenariusz, stworzyli plan filmowy i nakręcili swoimi smartfonami film o hejcie. Tak z mową nienawiści walczy młodzież z Kluk koło Bełchatowa.
1: Robimy taki dojrzały film, no bo w szkołach, w takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu.
0: Zaznacza Kinga, jedna z bohaterek filmu. Prace toczyły się pod czujnym okiem twórcy Marcina Rombeja.
18: Chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia.
0: Obecnie trwają prace nad montażem. Premiera filmu w najbliższych dniach.
19: SK2 News. Trójmiasto.
20: Krzysztof Płowecki. Nie wyobrażam sobie, aby dar młodzieży po zakończeniu służby na stałe zacumował w Szczecinie, mówi Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, który zbiera w tej sprawie podpisy.
21: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
20: Petycja i szczegóły akcji dostępne na stronie darzostaje.pl. Już jutro o 18 w hali Stulecia koszykarze Energii Trefla Sopot rozegrają pierwszy mecz ćwierćfinału World Basket Ligi przeciwko Dzikom Warszawa. Jeśli macie ochotę pokibicować żółto-czarnym na żywo, to piszcie na trójmiasto@sk.pl, bo mamy do rozdania bilety.
2: 2,5 minuty po godzinie 16. Ja Rząbek o skarbach będzie mówił za chwilę, a ja będę grał Darię Zawiałow, Marka Grechucę, Oskara Cymsa. Pojawi się też w tej godzinie na pewno Trzeci Wymiar, będzie Bryska i będzie Warius Manx. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: znajduje się w ZUS-ie. I to nie jest wcale żart. Na subkontach zmarłych ubezpieczonych leży bagatela 650 milionów złotych. Te pieniądze czekają na spadkobierców, ale ZUS, mówiąc dyplomatycznie, nie pali się do wysyłania zaproszeń po ich odbiór. Dlaczego? Bo nie musi. Prawo nie nakazuje urzędnikom pukania do naszych drzwi z walizką gotówki, więc milczą, licząc na to, że biurokracja zrobi swoje. Kto może być poszukiwaczem skarbu? No, przede wszystkim osoby, których bliscy urodzili się po 68 roku lub należeli do OFE. Jeżeli ktoś z Państwa rodziny odszedł, warto sprawdzić, czy nie zostawił po sobie czegoś więcej niż tylko wspomnienia. Jak to zrobić? Sposób jest jeden, choć mało nowoczesny. Trzeba po prostu złożyć wniosek i zapytać. Nie ma internetowej wyszukiwarki, czy należą nam się pieniądze. Jest tylko okienko w urzędzie i do 3 miesięcy czekania na odpowiedź. Pamiętajmy, to nie jest żaden prezent czy zasiłek, to są realne pieniądze wypracowane przez państwa bliskich, które teraz, zamiast zasilać państwowy budżet, mogą podreperować domowy budżet. No, podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak te odzyskane z ZUS-u smakują jakoś tak wyjątkowo dobrze.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
2: Ale pamiętajcie, tak jak mówił Jarząbek, tutaj trzeba tak tradycyjnie do okienka ChatGPT zapytany o to, gdzie są wasze pieniądze za las. Nic wam nie powie. Więc śmiało do okienka w ZUS-ie trzeba stanąć i zapukać i zapytać. A teraz już przypomnę niektórym z was wakacje sprzed 23 lat. 2003 rok. Wtedy trzeci wymiar i dla mnie masz Tajla. To był hit. Tak to wtedy się cieszył biegnymi wakacjami, ręka do góry. Znowu ręka do góry. Co ja mam z tymi rękami?

0: Vita Bambino, Zalia, Decyzje w Radiu SK 2. To są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, kupcie sobie popcorn na sobotni wieczór, bo co się szykuje? Finał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej. To już w sobotę, 16 maja. Mamy komu kibicować, mamy za kogo trzymać kciuki. Tymczasem środa, 13 maja, 16.30 na zegarach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2 oczywiście. Jakub Konieczkowicz.
1: Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa, na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych, nie było też konieczności ewakuacji. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami. Projekt m.in. wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta. Będzie mógł wydawać tymczasowe nakazy zaprzestania działań zagrażających zdrowiu lub życiu, a za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe. 900 metrów przewyższeń i 23 kilometry do pokonania. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się też Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie łącznie kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju. Start półmaratonu w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja.

0: roku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
12: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A termin? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
13: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
14: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
13: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
14: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
13: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
14: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
13: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
14: Zapraszam.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
18: I po reklamie.

0: Tomasz Lowicki, sprzedawcy marzeń w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Już środa, 13 maja, czyli do weekendu z górki, więc już można aktywności albo wielkie lenistwo na weekend zdecydowanie planować. Ja mam nadzieję, że pomogą w tym kolejne najlepsze polskie hity, które po godzinie 17 zagra wam w SK2 już Kamil Kowalski.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Pogoda dzisiaj mało spacerowa, choć przechadzki z parasolem też mają swój urok. Na niebie duże zachmurzenie, momentami pojawiają się chwilowe przejaśnienia, ale według prognoz synoptyków deszcz będzie towarzyszył nam do końca dnia. Termometry wskazują 11 stopni Celsjusza, a wiatr wieje z kierunków zachodnich. Noc już bez opadów, a na termometrach zobaczymy około 6 stopni. Jutro ponownie chmury z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Powieje też silny wiatr z kierunków południowych. Piątek to kolejny dzień z 11 stopniami, zachmurzeniem i z opadami deszczu.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary znali się. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
14: Czyli jeden strzał pani słyszała, tak?
15: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało? Czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje? Ja tu byłam, bo patrzę, samochody stoją tutaj.
16: Światła zaczęły świecić nam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przy...

0: przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Prezydent USA wylądował w Pekinie. Ostatni raz był tam w 2017 roku. Trump ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Relacje Waszyngtonu z Pekinem są dosyć napięte. Przywódcy będą rozmawiać o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do piątku. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści są już po obowiązkowym trzydniowym egzaminie.
2: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło.
3: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem.
4: Matematyka i polski no ciężkie były, no. Angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
5: Najgorzej jednak ta matematyka.
6: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
1: To ocena ósmoklasistów z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane 3 lipca. To wtedy zostaną ogłoszone wyniki.
7: SK2 News, Trójmiasto.
8: Krzysztof Płowecki. Do rozpoczęcia sezonu letniego w Sopocie pozostał miesiąc, a Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wciąż poszukuje nowych ratowników. Do pełnej gotowości brakuje jeszcze kilkunastu osób. Zgłoszenia w sieci. Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi rekrutację do odgrywania roli pacjentów. Udział ma pomóc studentom w ćwiczeniu umiejętności komunikacyjnych.
9: Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
8: Mówi Krzysztof Sobczak z GUMED-u. Zgłoszenia trwają do końca czerwca.
10: Już jedną nogą, tak szybciutko skaczecie, jak rytm właśnie tego podkładu. Skaczecie po stronie weekendu, a drugą jeszcze wiem, szukamy razem motywacji. Tak czy siak jest środa, czyli jest kochani z górki. I zajrzymy na Mazurki. Za chwilę tam bawi się w Mikołajkach nasza ekipa Eski 2. 17. Ciekawe, czy już odpłynęli.
7: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. Eska 2. Eska 2.
10: Na Instagramie Eski2 widziałem, że pływali dzisiaj łódeczką. Można sprawdzić. A teraz to, co dobre i najlepsze polskie hiciory. Za chwilę Złoto Narodowe, Węgiel, Roxana. Zaczyna King Kowalski. Witajcie. Uwio-

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

0: Panowie z Lady Punk stawiają Westy 2. Zamki na piasku, zamki przede wszystkim, nie zamki, ale stejki na grillu. Kładła załoga Eski 2, która bawiła się z wami na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Kochani, mamy połączenie z naszymi Kinga Baryga, Kamil Nosel i cała ferajna. Halo Mikołajki, wiem, że dzisiaj pływaliście. Grill był, co tam jeszcze przed wami?
2: Przed nami wielki finał, czyli oni, czyli zaśpiewają, czyli będzie dużo polskiej muzyki, ale zanim finał, to przypomnimy, że jesteśmy na mazurskiej majówce z radiem SK2 i było już fantastycznie, bo grillowaliśmy, bo wzięliśmy słuchaczy.
3: Na przepłynięcie się łódką było trochę szybko, trochę wolniej, ale czeka nas taki punkt kulminacyjny
2: Jeszcze, powiedzmy, że był jeszcze relaks.
3: A no dobrze, był relaks, był basen, mogło być spa, dla każdego coś dobrego, ale teraz jest punkt, na który wszyscy czekamy najbardziej.
2: Wielki finał! Ja mam to powiedzieć, czy ty?
3: Ty. Albo
2: ognisko!
3: Ja. A nie, nie o to chodziło! Uwaga! Kuba i...
2: I Kuba! Panowie, dobrze, że jesteście razem z nami. Nie uciekliście po tym wszystkim, co przed chwilą wymieniliśmy. Więc powiedzcie wszystkim naszym słuchaczom, co dzisiaj będzie grane i co będzie śpiewane.
4: Ja myślę, że na pewno nas poniesie i zaczniemy śpiewać szanty, zdecydowanie. Mamy taki piękny, no niestety nie morski klimat, ale jeziorny. No i co? Kilka naszych piosenek. No i chcemy tak wszystkim tutaj wam zaprezentować ten nasz najnowszy numer Stygnie Lato.
2: Jak wam się podobała nasza mazurska majówka?
5: No my się czuliśmy super, w ogóle przepyszne jedzenie, przepyszne towarzystwo.

0: mistrzostwo, piękny rejs motorówką, no czego chcieć więcej?
1: No to zapinamy pasy i czekamy na koncert Kuby i Kuby będzie wyśmienicie.
2: Obserwujcie nas koniecznie na Instagramie Radia SK2, bo tam wszystko będzie można zobaczyć na bieżąco.
1: I ognisko też będzie.
2: Też, i Kuba i Kuba.
3: Muzyczka będzie.
4: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
5: Ognisko, muzyczka, gitara. Coś czuję, że ta noc tam u nich nie będzie przespana.

S2, Metzner i Gotham, miasto również Batmana. Kojarzycie? Pamiętacie? Batmobil, ten czarny samochód ze skrzydełkami w pionie, pojazd Batmana. Nowy premier Węgier rezygnuje z takiej właśnie kuloodpornej limuzyny. Peter Madżar powiedział, że, czytam, nie będzie jeździł kuloodporną limuzyną za 750 tysięcy euro, a zamierza poruszać się swoją sprawdzoną

0: Premier Węgier rezygnuje z wygód, no ale Skoda.
1: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Słowackiem, Lubickiem, z Jackiem zatańczy twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań.
1: Dyska 2.
2: Ciągle zbyt posępną, świat odsłania twarz.

0: Tak, to jest właśnie ten moment, że można panowie spojrzeć w lustro albo w lusterko w aucie i poprawić jej koszulę, tak żeby wyglądała jak do zdjęcia w dowodzie. Razem z Kają podnosimy w SC2 poziomy testosteronu. A ile testosteronu mieli w sobie mundurowi? Co znaleźli? 200 kg narkotyków. Tak było, w Jeżykach. O tym już za chwilę w newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
15: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec Patryk Budniak jutro ma być wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik Startu Gniezno wciąż przebywa na Ojomie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeszedł kolejną operację.
16: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
0: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował

0: Internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy. Ponad 200 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 3,5 milionów złotych znaleźli funkcjonariusze CBŚP w dwóch laboratoriach, w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Pokonała Jessica Pegulę 6-1 i 6-2. W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną.
1: Iga pędzi w Rzymie jak rakieta. Teraz nasi piłkarze również o 18:00 zaczynają pierwszy mecz z Austrią. Stawka, przepustka do Mistrzostw Świata będziemy śledzić. A ciebie, Kuba, zapytam, czy ty lubisz tańczyć?
2: No tak średnio bym powiedział.
1: Pytam, bo wiesz, może masz talent jeszcze taki nieodkryty i ruszasz się, wiesz, jak John Travolta w Dirty Dancing,
2: tak? Raczej nie.
3: Najlepsze polskie hity.
1: Latino teraz będzie. Czacze, znasz? Czacza, czacza, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy.
2: Nóżką po tupie.
1: Czacza, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy, czacza, nie, nie. Bardzo dobrze, powiem ci, normalnie. Kuba, król parkietu. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami jest twoja.

dobrze wprawia. Pulsujący rytm. Victoria Kida, Oscar Sims, zaczął sezon koncertowy w piątek, czeka na Was na Jubilaliach, czyli Dni Kultury Studenckiej. SK2. Czas juwenalium, no. Nawet jeżeli ktoś nie studiował, to i tak na taką imprezę pewnie nieraz miał okazję zajrzeć. Indeksy w bok, zabawa do późnej nocy, święto studentów, które zawsze kończy się tak o 2 w nocy kebabikiem, a do tego czasu Bohema ostro bawi się i Wilki Westy 2.

0: Beata Kozidrak w ST2 i taka Warszawa. A propos Warszawy, stołeczne zoo poinformowało, że dwuletnia żyrafa Pietruszka opuszcza zoologiczny ogród w Warszawie i udaje się do Słowenii. Tam już na nią na miejscu czeka nowy partner i pojedzie do niego specjalnym żyrafobusem. No proszę bardzo. Jak księżniczka karocą, tylko trochę wyższą i z większym spalaniem.
1: SK2.
0: Ale to tylko pokazuje, że już nie musi długo czekać i koniec związku na odległość. Jest!

0: Ataki suną jeden za drugim. Szybkie wejścia skrzydłem lewym, prawym, bomby z drugiej linii. Gra o Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną wchodzi właśnie w decydującą fazę. Polska, walczymy w tym momencie z Austrią. Za chwilę koniec pierwszej połowy i mamy prawdziwy rollercoaster na boisku. Aktualnie, tak, koniec, jeszcze nie koniec, ale mamy 15-13 dla naszych.
1: SK2.
0: I o to chodzi, nasi kochani, malinowi króle. Już za chwilę tacy od Urszuli.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski.

0: 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Exide w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMW Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.

0: Bezce 2 Desu i Życie cudem jest. Wydajecie również informację, że między Siedlcami a Łukowem 63 krajowa. Chwilowe utrudnienia, była kolizja. Między Lęborkiem, także a Słupskiem macie wahadełko. No i A2 Warszawa Łódź między węzłami Łowicz. Duże utrudnienia. Tutaj lepiej zdjąć nogę z gazu. Pamiętajcie, lepiej dojechać 10 minut później. A za niecałe 2 minuty 19. Potem dalej gramy. To co najlepsze. Polskie sztosy, Bezce 2.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zaprasza
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.

0: FM Gun Magazine.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Ballady rockowe wybrzmią na koncercie przy świecach. Czeka Was podróż przez wszystkie epoki rockowej muzyki. Będą utwory Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, ale też Metallica, Guns N' Roses czy Bon Jovi. No i wreszcie najbardziej współczesnych przedstawicieli gatunku. Linkin Park, Limp Bizkit, System of a Down czy Maneskin. Miękki blask świec podkreśli romantyzm i delikatność ballad, jednocześnie zachowując siłę i energię rocka, co uczyni ten wieczór naprawdę magicznym. A dobór instrumentów i unikalna aranżacja zapewnią doświadczenie, którego nie można uzyskać przy zwykłym słuchaniu muzyki. Koncert w Filharmonii Bałtyckiej 18 maja.
3: Będzie padać i to nieźle w Szczecinie i to w nocy tylko, a nad resztą kraju tak około 6 stopni na plusie albo mniej. Jutro tak od 12 do 17 i wiatr, i słońce, przejściowy deszcz i chmury, czyli... Gdzie ta wiosna? Ukochana jesieni, ja wiem, że z tobą jest jak w raju, ale... Lepiej przyjdź, kiedy trzeba, a nie kurczę w maju.
1: Najlepsze polskie hity. SK2.
3: Taki dostałem wierszyk od słuchacza. A w SC2 tylko mamy najlepszych słuchaczy i najlepsze polskie hiciory. Phil Lamberyna. Dzień dobry, gotowi na wszystko?
4: Każ w sobie

0: SC2 w symetryczno-lirycznych nastrojach panowie profesorzy, nauczyciele z zespołu MA, a słuchajcie, co chcą zrobić uczniowie z zespołu bydgoskiej szkoły samochodówki. Dostali od muzeum ponad 80-letnią armatę z czasów II wojny światowej. Cel? Wyremontować. I na remont dali sobie, ale tylko miesiąc.
1: SK2.
0: Po prostu rok szkolny. Chcą zakończyć z hukiem. Natkany kiel w SC2. Error?

0: dziewczyny z zespołu LOR, które poznały się w sumie w krakowskiej szkole i wylądowały w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Tak nazywa się ten numer. Wszystko jedno, wszystko źle, ale im nie jest to wszystko jedno, liczą na wasze głosy. Gorąca polska dwudziestka SK2.pl. To wy decydujecie, co w piątek rządzi na liście polskich hitów w SK2.
1: SK2.
0: A patrzę jeszcze, kto rządzi w Austrii, bo trwa mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polska-Austria, druga połowa, zostało jeszcze 7 minut, wygrywamy 23-22. Jest dobrze.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Elektroniczna Zofia Alaja w SC2 z nowością. Kupiłam bilet. Jak nauczyć dziecko oszczędzania? O, jeszcze coś takiego. W propozycjach nowoczesne aplikacje i konta bankowe. Ale i tak nic nie zastąpi tradycyjnej skarbonki, o której wiedzą rodzice. A jak są w niej pieniądze z komunii, to uwierzcie, rodzice się nimi zaopiekują. To macie pewne jak w banku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź.

prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i

0: nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.

0: Beste dwa najlepsze polskie hity i najlepsze też informacje. Udało się Polakom wyrwać pierwszy mecz Austriakom. Ten eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłkę ręczną. 26-25 pokonaliśmy Austriaków. Rewanż dopiero w niedzielę. Sporo czasu, do tego czasu regeneracja przy najlepszych polskich hiciorach po 20. ONA, Grzegorz Chyży czy Roxy z Faustem. Tylko Beste dwa.
1: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Minęły dekady, a ich muzyka wciąż

0: Busie zostaną złapani i to pewnie na mecie.
1: SK2.
0: A to już koła czasu. UNA w SK2.

0: Sylwia Grzeszczak, bez C2. Pożyczony. Lepiej jej nie pożyczać, bo jeszcze zabaluje i nie wiadomo, gdzie wyląduje. Czytam, że będzie drożej na Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Teraz 340 zł za nockę, a trzeba będzie już zapłacić 450. Tyle kasy za jedną noc i to bez minibarku.
1: SK2.
0: Taniej wyjdzie zamówić taksówkę, jeszcze na kebaba na mieście starczy.

0: uspokajająca jak zieloma herbatka orientalna. Kasia Sienkiewicz i jej nowość Były momenty w SC2. To jeszcze zza oceanu nagłówek z prasy. Trump luźniutko, Donald Trump, prezydent Ameryki, luźniutko przyznał w wywiadzie, że nie interesuje się w ogóle sytuacją finansową Amerykanów. Ma to po prostu w nosie, ile mają pieniędzy w portfelu i ile zarabiają. A jemu na wszystko starcza. Amerykanów to w ogóle nie dziwi.
1: Może być prezydent, no, czasem i gangsterem, ale musi być kimś.
2: SK2. Reklama.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz

0: Katowiczów, a jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: I po reklamie.

0: panowie bracia. Jeremi i Artur Sikorscy zrobili klimat, więc dobra, niech będzie trochę prywaty, kochani. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Moja żona Iza ma urodziny. Nie będziemy liczyć lat, bo po co? Kolejna osiemnastka. Ale idealnie się zgrało, bo ten numer, który teraz właśnie słyszymy, ją się kończy, nosi tytuł Młodość. I tego ci życzę, żeby ta młodzieńcza radość, ten uśmiech nigdy się nie kończy. Kocham.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: The Amy Winehouse Band w Starym Manerzu w Gdańsku. Oryginalny zespół Amy, prowadzony przez jej wieloletniego dyrektora muzycznego, basistę i bliskiego przyjaciela Dale'a Davisa, świętuje jej definiującą epokę, światową muzykę i występy na żywo, podtrzymując przy życiu ducha, dziedzictwo oraz brzmienie Amy Winehouse dzięki jej oryginalnemu składowi. Koncert obejmuje wizualizację na ekranie i unikalne materiały filmowe, a podczas wydarzenia posłuchacie największych i najbardziej znanych hitów Amy. Zespół wystąpi w Starym Manerzu w Gdańsku 15 maja, a bilety są dostępne online.
1: Magazyn lokalny.
8: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Warsztaty, koncerty i pikniki. Ruszyła akcja Funduszowy Maj. To promocja miejsc i projektów, które powstały lub działają dzięki unijnym środkom. Odkryjmy je razem, zachęca Martyna Sawicka z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
9: Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
8: Funduszowy Maj może

0: Odkryjmy je razem, zachęca Martyna Sawicka z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
1: Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
0: Funduszowy maj może

0: Że faktycznie tutaj dołożyły się unijne pieniądze.
1: Dużo osób będzie kojarzyło fundusze europejskie z inicjatyw drogowych czy inicjatyw kolejowych, ale nie wolno nam zapominać przede wszystkim o inicjatywach czy inwestycjach w szpitale, w inicjatywy środowiskowe, wsparcie osób bezrobotnych, wsparcie osób starszych, jeżeli chodzi o wsparcie uczniów, dofinansowanie szkół, przedszkoli, dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorców, także tutaj bardzo dużo grup i dużo obszarów zostało wspartych przez środki unijne.
0: No właśnie, my często kojarzymy środki unijne z tymi słynnymi tablicami, to zostało zrealizowane z pieniędzy unijnych.
1: Dokładnie tak, popularne tablice, popularna tablicoza. Tak, te tablice informują nas o tym, że fundusze europejskie wsparły nasz region, ale też flagi unijne, to jest swojego rodzaju marka. Beneficjenci są ambasadorami środków unijnych i tak należy to traktować.
0: No właśnie, gdyby nie te pieniądze unijne, jak by mogło wyglądać nasze województwo teraz po 22 latach?
1: No myślę, że nie wyglądałoby tak fajnie, nie osiągnęlibyśmy takiego rozwoju, więc tym bardziej należałoby docenić ten rozwój, to wsparcie i taka akcja jak Funduszowy Maj doskonale nam pokazuje ten rozwój regionu i te inicjatywy, które dzięki beneficjentom zostały osiągnięte.
0: Te jednostki chcą się chwalić tym.
1: Tak, jednostki chcą się chwalić i rokrocznie wręcz coraz bardziej beneficjenci chcą wziąć udział w tej akcji. Coraz więcej beneficjentów zgłasza się do akcji. W tym roku Funduszowy Maj. W poprzednich latach były to tylko poszczególne weekendy. W tym roku jest to rozszerzone na cały miesiąc, więc obserwujemy zwiększone zainteresowanie i powiem szczerze, jesteśmy dumni z naszych pomorskich beneficjentów, bo naprawdę tych inicjatyw jest ogrom.
0: Te środki unijne, jak my możemy się o nie starać jako na przykład mała firma?
1: Jako mała firma możemy oczywiście starać się o różnego rodzaju granty, nawet jeżeli nie o dotacje, to o fundusze chociażby pożyczkowe, czyli takie pożyczki zwrotne na wsparcie. Tutaj jak gdyby ważnym elementem będzie poszukanie odpowiedniego źródła finansowania i temu chociażby będzie służyła pomoc Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Także jeżeli jesteśmy zainteresowani wsparciem, zarówno jeżeli chodzi o firmę, jednostkę samorządu terytorialnego czy organizację pozarządową, warto tutaj zwrócić się do punktu informacyjnego po bezpłatną informację. Wówczas koleżanki poszukają takich źródeł finansowania, pokażą, gdzie można się o takie wsparcie starać i ukierunkują, gdzie najwłaściwiej szukać źródeł finansowania.
0: No właśnie, wiele osób często rezygnuje z tego, bo boją się papierologii, dokumentacji.
1: Nie należy się tego bać. Tutaj zarówno jeżeli chodzi o środki unijne, ale tak jak w przypadku kredytów czy wszelkiego rodzaju innych umów, te dokumenty będą nam towarzyszyć, więc trzeba po prostu z tym się pogodzić, że dokumenty będą z nami obecne, trzeba przejść przez pewne formalności. Niemniej jednak jak gdyby jeżeli ta możliwość istnieje i możemy skorzystać z tego finansowania, powinniśmy z niego skorzystać, dlatego że w kolejnych latach już może takie finansowanie po prostu nie być dostępne.
0: To w jakich obszarach o takie finansowanie możemy się starać?
1: Każdorazowo należy sprawdzać zarówno w punkcie, czy też na stronach internetowych, bądź też w harmonogramie dostępne źródła finansowania, dlatego że z każdym rokiem jak gdyby tych możliwości jest troszeczkę mniej. Niemniej jednak jak gdyby na wsparcie przedsiębiorczości, na źródła takie dotyczące źródeł odnawialnych, inicjatywy środowiskowe czy wsparcie osób bezrobotnych, wsparcie szkolnictwa. Takie na przykład możliwości jeszcze są. Niemniej jednak, jak gdyby, tak jak powiedziałam, każdorazowo należy sprawdzać na stronach internetowych, gdyż tych naborów jest już bardzo, bardzo niewiele.
0: Umawiamy się na takie spotkanie w punkcie. Jak to wygląda krok po kroku?
1: Jeżeli jesteśmy zainteresowani taką konsultacją, to należy skontaktować się z punktem, ale tutaj nie trzeba się umawiać. Można do nas zadzwonić, można przyjść na konsultację bezpośrednią, można napisać maila. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, jeżeli chodzi o punkty w Gdańsku. Pracujemy od 8 do 16 i można porozmawiać z konsultantką na interesujący nas temat. Także tutaj zostaniemy pokierowani od samego początku do końca poprzez

dostępne źródła finansowania, dostępne konkursy, strony internetowe, zostaną nam przekazane terminy, w jakich odbywają się nabory, w jaki sposób taką dokumentację przygotować. Także tutaj jak gdyby od pomysłu do samej realizacji będziemy pokierowani. Nie przygotowujemy takiej dokumentacji, jeżeli chodzi o opisanie wniosków, to tutaj konsultanci nie piszą wniosków. Niemniej jednak jak gdyby to od godziny 11 do godziny 16 czeka na wszystkich mieszkańców mnóstwo atrakcji, bo oprócz takiej sekcji informacyjnej będzie mnóstwo gier i zabaw dla najmłodszych, oprócz układania klocków Lego i wszystkiego, co jest związane z koleją. Będzie też strefa zdrowotna, będzie można się przebadać, będzie się można zaszczepić na krztusiec, tutaj dla osób powyżej 65 roku życia. Również będą różnego rodzaju, będzie poradnictwo zawodowe, będzie możliwość porozmawiania ze specjalistami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z Głównego Punktu Informacyjnego w zakresie funduszy europejskich, ale przede wszystkim jak gdyby chodzi też o to, żeby spędzić ten dzień wesoło, na grach, zabawach, sprawdzić swoją siłę.

0: w zakresie funduszy europejskich, ale przede wszystkim jak gdyby chodzi też o to, żeby spędzić ten dzień wesoło, na grach, zabawach, sprawdzić swoją siłę. Będzie można spróbować swoich umiejętności logistycznych, także tutaj serdecznie zapraszam. Jest jak gdyby to wydarzenie jest bezpłatne dla mieszkańców, więc mam nadzieję, że spotkamy się 23 maja przed pomorską PKM-ką na Gdańskiej Matarni.
1: Zaintrygowała mnie strefa Lego, to zawsze przyciąga.
0: To zawsze przyciąga i dużych, i małych, i powiem szczerze, że sama zamierzam z tych wszystkich atrakcji skorzystać.
1: PKM-ka to jeden z głównych beneficjentów.
0: Tak, to jeden z naszych największych beneficjentów i to jest jedna z największych inwestycji naszego regionu, z których jesteśmy ogromnie dumni. Tym bardziej zachęcamy, żeby na to nasze wydarzenie również przyjechać Pomorską Koleją Metropolitalną, dlatego że przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest zaraz przy przystanku, także po prostu można prosto, wychodząc ze stacji, od razu trafić do nas na wydarzenie. Oj, tu będziemy już mówić o setkach milionów złotych, nie chciałabym teraz się przestrzelić, więc myślę, że najlepiej przyjechać do nas na wydarzenie. Będzie również stoisko Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Lasy, morze i jeziora, do tego stoki narciarskie, bursztyn, a jesienią grzyby i długie spacery. Kaszuby to miejsce, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. I to właśnie miłością do tego miejsca zarażają państwo Szurmiej, którzy w Mieroszynie stworzyli swoją małą enklawę Szurmiejówkę. Czym urzekła ich stara czereśnia i czy Kaszuby to dobra destynacja na weekendowy reset? Oto zapytałam pana Mateusza. Posłuchajcie naszej rozmowy. Czy w Kaszubach można zakochać się od pierwszego wejrzenia?
3: No zdecydowanie tak. Ja jestem tutaj urodzony, więc mi na pewno było łatwiej. To jest taka miłość od urodzenia. No ale te tereny są tak urokliwe, że każdy, kto tutaj przyjeżdża i pozna to prawdziwe piękno otaczających lasów, jezior czy bliskości morza, to na pewno będzie chciał tu wracać regularnie.
1: No właśnie, to jest wyjątkowe miejsce, bo i morze, i jeziora, i lasy, no lepiej być nie może.
3: Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie na pewno, oprócz lasów i jezior, których zazdroszczą nam ludzie w całej Polsce. Mamy też morze, którego nikt poza Pomorzem Zachodnim, ale jakby tutaj ludzie wybierający się nad morze, to zdecydowanie wybierają chyba obszar Kaszub, bo tutaj i Trójmiasto, więc więcej atrakcji dookoła, ale też mamy wieżyce, gdzie można pojeździć na nartach, więc nawet miłośnicy białego szaleństwa mogą znaleźć u nas coś dla siebie.
1: No właśnie, można powiedzieć, że Kaszuby to całoroczne wakacje, że tu możemy przyjechać i zimą, i jesienią, i wiosną, i latem?
3: Zdecydowanie tak uważam. Latem piękne morze, piękne plaże, zimą i właśnie narty w wieżycy, czy jak ktoś lubi spacery po plaży, takich bardziej opustoszałych, to zdecydowanie każda pora roku jest dobra do odwiedzin.
1: Już się dowiedziałam przed naszą rozmową, że u was było jak w nigdy w życiu. Stanęliście jak Judyta i pokochaliście po prostu to miejsce.
3: Tak, zdecydowanie. Chodziliśmy sobie na spacery w okolicy morza i właśnie bardzo spodobała nam się okolica otaczających pól, lasów, bliskości morza i postanowiliśmy, że stworzymy tutaj coś swojego.
1: Ta czereśnia skradła serca?
3: Zdecydowanie czereśnia przeważyła, że wybór padł akurat na tę działkę, a nie inną. I już na etapie planowania żona postanowiła, że pod czereśnią będzie ławka, więc żaden plan zagospodarowania nie mógł tego zmienić. Wszystkie pozostałe rzeczy budowane na działce musiały być dostosowane do czereśni, także nie było takiej swobody wyboru miejsc domków.
1: Czy ta ławka tam jest?
3: Ławki jeszcze nie ma, także na razie obok powstała piaskownica. Ławka pewnie będzie na wiosnę, bo to musi być taka ławeczka specjalna, wymarzona. Te wszystkie rzeczy, które mamy u siebie, chcemy, żeby one miały duszę, więc są one szukane gdzieś. No, żona bardzo dużo czasu spędza na poszukiwaniach takich starych, oryginalnych rzeczy, trochę je odrestaurowuje

0: żeby one po prostu były jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne.
1: Zanim opowiemy o waszej historii, jak to się wszystko zaczęło, opowiedzmy o tych Kaszubach. Mamy zimę, co tutaj możemy robić zimą?
0: No kto co lubi tak naprawdę. Ja bardzo lubię spacery nad morzem. Te plaże są naprawdę piękne. Zimą zwłaszcza można dostrzec piękno tych plaż, bo nie przesłaniają nam je rozstawione parawany. Nie ma miliona ludzi na gdzieś poszukujących słońca. Także idąc praktycznie o każdej porze dnia, naprawdę ciężko kogoś spotkać na plaży, więc mamy tę przestrzeń dla siebie.
1: No właśnie, wiele osób zapomina, że Kaszuby to także morze, bo nam Kaszuby kojarzą się raczej właśnie z tymi jeziorami, lasami.
0: No tak, Kaszuby zaczynają się chyba gdzieś na pograniczu Borów Tucholskich i ciągną się aż do Helu. No ciężko dzisiaj, przynajmniej ja nie wiem, gdzie jest to takie prawdziwe serce Kaszub. Tak dużo osób twierdzi, że sercem Kaszub jest Gdańsk jako to miasto główne w naszej okolicy. No ale zdecydowanie ludzie z całego Półwyspu Helskiego, myślę, że tam można spotkać najwięcej takich Kaszubów z krwi i kości, którzy się bardzo utożsamiają z tą z tym swoim pochodzeniem.
1: Zima to też czas na białe szaleństwo na Kaszubach.
0: Zdecydowanie. Także tutaj od właściwie stoku w Wieżycy czy jakichś tutaj innych okolicznych, gdzie można poszaleć na nartach, snowboardzie czy na pompowanych oponach, bo też takie widziałem. No ale też miłośnicy sportów takich bardziej letnich, na przykład kitesurfingu, zimą można spotkać ich na kaszubskich polach, gdzie zamiast po zatoce próbują swoich sił na ośnieżonym polu.
1: A jak zbliża się wiosna, co możemy robić na Kaszubach?
0: No właściwie każda pora roku jest dobra do spacerów, tak? Ogrom lasów, jak ktoś nie szuka wymówek, że pogoda jest nie taka, jak powinna być, no to tak naprawdę o każdej porze roku można tutaj znaleźć coś dobrego. Jesienią są to grzyby, wiosną są to spacery, latem są to kąpiele w morzu, chociaż i zimą te kąpiele w morzu coraz bardziej popularne się stają, także moim zdaniem nie ma tutaj złej pory, zależy wszystko od nastawienia osoby, która się tutaj wybiera.
1: Latem Kaszuby kojarzą mi się głównie ze sportem, nie wiem czemu tak jest, ale może to właśnie chodzi o te kajaki, o te wszystkie aktywności nad jeziorami, morzem?
0: No tak, jest tutaj mnóstwo organizacji, które zajmują się spływami kajakowymi, czy to właśnie w Borach Tucholskich, czy to tutaj nad morzem. Także do tego mnóstwo kitesurferów, jak się spojrzy latem na tą zatokę, to aż ludzie się dziwią, że te wszystkie linki im się tam nie plątają. Także miejsc na rekreację różnego rodzaju jest naprawdę mnóstwo. Setki kilometrów ścieżek rowerowych, także tutaj też właściwie jak ktoś lubi takie podróże, to może się wybrać szlakiem rowerowym chyba od Elbląga aż do Łeby, tak mi się wydaje. Całego szlaku nigdy nie przejechałem, ale taką tą trasę z Gdyni na Półwysep robiłem często i naprawdę dużo ciekawych rzeczy można po drodze spotkać.
1: No właśnie ta trasa jest wyjątkowa, bo wzdłuż morza.
0: Tak, część wzdłuż morza, część wjedzie przez rezerwat przyrody Bania, także naprawdę mnóstwo urokliwych terenów. Można jechać lasem, można jechać drogą szutrową. Są też drogi utwardzone, więc nie jest to trasa specjalnie wymagająca. Wystarczy uzbroić się w plecak z jakimiś przekąskami, z czymś do picia i można naprawdę super spędzić cały dzień.
1: Ja mam też wrażenie, że Kaszuby to raj dla dzieciaków, bo sama jako dziecko jeździłam z rodzicami nad jeziora i faktycznie

0: trzeba znaleźć coś dla dzieci, no bo inaczej się nie da, mając dzieci, ale no zdecydowanie czy kąpiele w jeziorach dla dzieci, coraz więcej tych kąpielisk, czy też jak ktoś lubi troszkę chłodniejsze kąpiele, to kąpiele w morzu. No jest mnóstwo, coraz więcej powstaje różnego rodzaju parków rozrywki, takie, które uatrakcyjniają te pobyty, sprawiają, że te dzieci są bardziej zajęte i rodzice wychowujący dzieci przez cały rok na wakacjach mogą znaleźć chociaż chwilę dla siebie, jak pociecha, znajdzie sobie gdzieś zajęcie.
1: Wy na tych Kaszubach chcieliście właśnie stworzyć sobie taki raj swój własny?
0: No pomysł powstał dość spontanicznie, ale jak zobaczyliśmy to miejsce, to zdecydowaliśmy, że coś tak w tym kierunku właśnie pójdziemy. Jest to coś, co lubimy. Całe życie właściwie podróżowaliśmy, odwiedzaliśmy różne zakątki i Polski, i świata, także no chcieliśmy stworzyć coś, co nam się podoba jako odbiorcom takich rzeczy i tak naprawdę tworząc to miejsce, trochę egoistycznie, ale myśleliśmy o sobie, o tym, czego my szukamy w takich miejscach, poszukując miejsca, czy to na weekend, czy to na dłuższy urlop.
1: Czyli ta wolno stojąca wanna to jest suma waszych potrzeb?
0: Tak, wolno stojąca wanna, do tego w najbliższym czasie sauna, no to jest coś, co bardzo lubimy. Ta wolno stojąca wanna w ogrodzie to jest takie miejsce, gdzie naprawdę można się super zrelaksować. Pozostałości w ciele, które zostają, napięcia, to wszystko odchodzi. Ta ciepła woda w połączeniu ze świeżym powietrzem, do tego bąbelkami wody, które nas relaksują, to sprawia, że naprawdę wychodzimy z takiej kąpieli jak nowonarodzeni.
1: Kiedy to wszystko kliknęło? Kiedy postanowiliście, robimy to?
0: No pomysł zaczął kiełkować mniej więcej 2 lata temu. Gdzieś jak tak właśnie spacerowaliśmy sobie w tamtejszych rejonach. Tak zastanawialiśmy się, co tutaj zrobić, żeby mieć jakieś zajęcie, robić coś takiego, co będzie powodowało, że będziemy zajmowali się tym, co lubimy. Nie będzie to taka praca typowo etatowa gdzieś w korporacji, tylko coś takiego, co możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, także od czasu do czasu sami też możemy właśnie skorzystać z tego, co mamy. Nie przyjmujemy rezerwacji, tylko umawiamy się ze znajomymi, z rodziną, spotykamy się tam, pogramy sobie w gry planszowe, pochodzimy na spacery, pochodzimy na grzyby, po takich spacerach czy grzybach właśnie zrelaksujemy się w Bali i to naprawdę powoduje, że w poniedziałek wszyscy wracają do swoich innych obowiązków w pełni energii.
1: No ja zawsze właśnie się śmieję, że właściciele takich miejsc mają, krótko mówiąc, przerąbane, no bo witają tych gości, przygotowują dla nich te sypialnie, te wanny i muszą jechać do domu.
0: No tak, no niestety no często tak bywa, że gdzieś musimy się wcisnąć w grafik i często przy powitaniu gości, jak patrzę, jakie są warunki za oknem, że napadało świeżego śniegu, do tego robi się wieczór, widać piękne, gwieździste niebo, ta para z tej Bali lekko się unosi, do tego jakieś aromatyczne olejki, to nieraz im zazdroszczę i sam chętnie bym został sobie na weekend, ale niestety musimy szukać innych okazji.
1: A kto najczęściej was odwiedza? To są osoby tutaj z okolicznych miejscowości Gdańsk, Gdynia, Sopot, czy raczej właśnie, nie wiem, warszawiak szuka trochę ukojenia na Kaszubach?
0: No myślę, że 80% klientów, których mieliśmy dotychczas, to są raczej okoliczni mieszkańcy. Po prostu robią sobie wypad na weekend, najczęściej od piątku do niedzieli. Jak przyjeżdżają ludzie gdzieś tam z centrum Polski czy z południa, no to już zostają sobie dłużej. Ale póki co zdecydowana większość to są mieszkańcy Trójmiasta i okolic.
1: A to nie jest trochę tak, że ten pęd życia spowodował, że my szukamy takich miejsc, takich właśnie wyciszających, że nie jedziemy do hotelu, do dużego spa, do dużego aquaparku, tylko właśnie chcemy taki domek pośrodku niczego?
0: No to też pewnie każdy lubi co innego. Tutaj jest taka zaleta, że

0: ktoś na co dzień mieszka w większym mieście, gdzie jest natłok różnego rodzaju bodźców i w pracy, i w domu, i nawet na spacerze z psem, jak ktoś mieszka w centrum, no to, to jednak te hałasy, pęd tych samochodów jest taki przytłaczający, więc myślę, że fajnie wyskoczyć sobie na weekend właśnie w takie miejsce, gdzie jest się właściwie w środku pola czy lasu, gdzie jak ma się ochotę, to pójdzie się na spacer w stronę morza i jest szansa, że nikogo na tym spacerze się nie spotka. Jest to też miejsce takie, gdzie no nie musimy jechać pół Polski i spędzać długich godzin w samochodzie, tylko tak naprawdę w piątek wsiadamy sobie w samochód, niecała godzina drogi jesteśmy na miejscu, więc jest to na tyle blisko, żeby właśnie w piątek po południu sobie wyjechać, naprawdę w pełni skorzystać z tego weekendu, nie tracąc już czasu na po prostu męczące i uciążliwe przejazdy.
1: A jak dużym wyzwaniem jest praca z gościem?
0: Na razie muszę przyznać, oby tak zostało dalej, że trafiamy na ludzi samych takich naprawdę bardzo pozytywnych, przyjemnych i nie było żadnego złego doświadczenia. Staraliśmy się stworzyć miejsce takie z duszą i może to przyciąga takie osoby, które lubią podobny klimat i są to naprawdę osoby, cieszą się tym miejscem, lubią spokój, doceniają to, co u nas znajdują.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Pracuje, uczy się, a po godzinach dosłownie potrafi zmienić czyjeś życie. Barbara Zielińska to młoda gdańszczanka, która pierwszy raz z wolontariatem zetknęła się mając 11 lat. Dziś jako nastolatka angażuje się w wiele akcji charytatywnych, a miłością do pomagania zaraża swoich rówieśników. Razem organizujemy na przykład bale dla dzieci z ubogich rodzin, mówi Zielińska. Posłuchajcie.
2: To jest niesamowite, bo wszystko zaczęło się jak miałaś 14 lat.
3: Tak, zgadza się. Wszystko zaczęło się jak miałam 14 lat, mimo iż wcześniej byłam wolontariuszką w jednej z fundacji spełniającej marzenia dzieci.

0: Później zaczęłam właśnie w wieku 14 lat działać sama i założyłam swój wolontariat.
1: No właśnie, dzisiaj masz 17 lat i pomagasz pełną parą.
0: Tak, tak, zgadza się. Organizujemy wiele imprez, wiele akcji pomocowych, zbiórki na rzecz osób potrzebujących, bale mikołajkowe, które organizujemy co roku w grudniu. W tym roku na balu były rodziny niepełne, rodziny zastępcze, dzieci z niepełnosprawnościami. Bal udał się świetnie.
1: To jak wyglądały te początki, kiedy jako 14-latka stwierdziłaś, że zaczynasz działać? Jak reagowały inne osoby? Co ta młoda dziewczyna tutaj chce? Co ona tu robi? Co ona tu kombinuje?
0: Więc tak, wszystko zaczęło się od tego, że wraz z fundacją, w której wtedy działałam, udaliśmy się do jednego ze szpitali w Gdańsku. Tam pani pielęgniarka zaproponowała mi, czy mogłabym zrobić coś na mikołajki, albo czy jeśli któreś z dzieci miałby urodziny, to czy mogłaby się odezwać, dlatego że często są to dzieci po wypadkach, bez rodziny, bez rodziców. I czy mogłaby się do mnie wtedy odezwać? Ja powiedziałam, że tak, jak najbardziej. No i zaczęłam planować mikołajki. Wszystko już było zaplanowane, ale niestety był to taki czas covidowy i z tego powodu musieliśmy zrezygnować z tej akcji. Dostałam telefon tydzień przed, że no niestety pani Barbaro, nie uda się, ponieważ są obostrzenia covidowe, już same zaświadczenie o szczepieniu nie wystarczy. No i wtedy usiadłam w szkole i zaczęłam myśleć, co zrobić, gdzie to przełożyć, żeby no nie zmarnować tej akcji. Padło na Dom Samotnej Matki w Gdańsku. Udały się te mikołajki, wszystko było super. Po całej akcji panie prowadzące ten dom wraz z wolontariuszami dowiedzieli się, że miałam 14 lat. Ich reakcja była miła, było zaskoczenie, ale na ogół pozytywna. Na początku tych wolontariuszy pozyskiwałam z drużyn harcerskich. Były to różne drużyny, gdzie się po prostu harcerze zgłaszali do pomocy. Teraz już mam swoją, że tak powiem, bazę wolontariuszy, ale cały czas chcemy, że tak powiem, się poszerzać, powiększać i cały czas poszukujemy nowych wolontariuszy.
1: Kto w tobie to zaszczepił? No bo jednak mając 14 lat, chcemy bawić się Barbie, grać w Simsy, a ty zaczęłaś pomagać.
0: Myślę, że było to za sprawą mojej mamy tak naprawdę, która kiedy zaczynały się wakacje, jak miałam 11 lat i byłam taka w sumie smutna, bo nie wiedziałam, co będę robić w te wakacje, chciałam jakoś fajnie spędzić ten czas. Powiedziała mi, w Gdańsku jest Regionalne Centrum Wolontariatu, idź na jakiś wolontariat. No i faktycznie udałam się tam, dostałam dostęp do strony, gdzie były te oferty, gdzie poszukiwali wolontariuszy. Z tym, że problem był taki, że byłam, że tak powiem, trochę za mała na to, żeby gdzieś działać. Wszędzie było od 14, od 16 do 18 lat, no a ja miałam 11. No ale była właśnie fundacja, do której później dołączyłam. Tam nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Na początku zaczęło się od pakowania książek w papier, później poznawałam marzenia dzieci, później je spełniałam. I tak jakoś to we mnie ruszyło, że stało się to takim moim hobby, można powiedzieć. No i teraz założyłam ten swój wolontariat ponad 3 lata temu.
1: No właśnie, mówisz o tym hobby, a ja mam wrażenie, że to jest całe twoje życie.
0: No, po części tak. Jak czasami zdarzają się takie sytuacje, że mam jakieś gorszą chwilę, jakieś takie zawahania i dzwonię do moich znajomych, mówię im, no już nie wiem, co mam robić, no nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy w ogóle to się jakoś rozkręci, czy mi się uda. No i wtedy dostaję informację, ale co ty sobie myślisz, przecież ty to kochasz. Przecież ty nie potrafisz żyć bez tego. Ty wstajesz, pierwsze co myślisz o wolontariacie, zanim zaśniesz, to zastanawiasz się, czy wszystko masz już zrobione. Więc co ty w ogóle gadasz, przecież ty to kochasz i jak ty sobie myślisz, że ty bez tego będziesz.
1: Ale to jest jednak trudne, bo mierzysz się z bardzo ciężkimi historiami. No, chore dzieci, właśnie tutaj kwestia na przykład pożaru.
0: Tak, są to ciężkie kwestie. Na początku, jeszcze jak działam w fundacji, wszystkie te właśnie wydarzenia bardzo przeżywałam, myślałam o tym dużo, rozmawiałam. Teraz nadal tak jest, ale już potrafię do tego po prostu podejść trochę z innej strony, zrozumieć to i wydaje mi się, że już jest łatwiej mi po prostu się z tym wszystkim zmierzyć, zrozumieć i że już jakby, że tak powiem, daję radę. Kiedyś bardzo to przeżywałam, teraz nadal to przeżywam, ale już jakby stało się to dla mnie takie bardziej na zasadzie, że dzieje się to, że nie o wszystkim się mówi, bo o nie wszystkich takich sytuacjach gdzieś to tam wybrzmiewa w

0: radio czy w telewizji, ale że to się dzieje i stało się dla mnie takie bardziej, że tak powiem, no można powiedzieć, że normalne. Mimo, że nie jest to normalne, to że stało się już dla mnie to takie codzienne.
1: Historia, która najbardziej zapadła Ci w pamięci, to?
0: Historia, która najbardziej zapadła mi w pamięci na ten moment, myślę, że jest to jeszcze historia z fundacji, w której działałam. Był to chłopak w moim wieku, myślę, że to dlatego tak na mnie zadziałało, bo chłopak wtedy, w momencie, w którym byłam u niego na Poznaniu Marzenia, był zaledwie rok starszy ode mnie, bardzo ciężko chorował, ale cały czas się cieszył życiem, chciał dalej się spełniać w tym, co robił, jego pasją była jazda na rowerze. Powiedział, że pojedziemy sobie kiedyś na Hel, że mnie zabierze, że on to kocha, lubi, to jest jego pasja. Jego marzenie również było z tym związane. I niestety już się bardzo cieszył, że wyzdrowiał, że już będzie dobrze. I chwilę po tym spotkaniu okazało się, że ma nawrót choroby. Później jego stan się nagle bardzo pogorszył. Byliśmy u niego, aby zmienić jego marzenie tak, aby to przyspieszyć, bo można to szybciej spełnić. Lekarze już jakby nie dawali mu też nadziei, że będzie mógł wrócić do jazdy na rowerze.

0: No, bardzo zapadła mi w pamięci. Było oczywiście ich więcej, różnych takich ciężkich historii, o których dalej gdzieś tam myślę, ale wydaje mi się, że ta gdzieś tam najbardziej mi została w pamięci. W związku z tym, ile jest w tym pracy i jakie są to czasami ciężkie sytuacje, uczęszczam cały czas na terapię, gdzie staram się jakoś o tym rozmawiać, znaczy się nie konkretnie o tym, co się dzieje w naszym wolontariacie, co się dzieje z naszymi rodzinami, ale bardziej pod względem takim, żebym ja przy tym wszystkim, że tak powiem, zachowała jakiś zdrowy dystans i potrafiła jakoś to oddzielić. Są czasami dni, gdzie nie śpię do 3 w nocy, bo cały czas coś robię, rozpisuję, ale na ogół udaje mi się to jakoś, tak powiem, oddzielić moje życie prywatne od tego. Staram się i wydaje mi się, że w miarę jakoś to idzie.
1: A jak takiej młodej osobie udaje się pozyskiwać, nie wiem, sponsorów? No bo jednak te wydarzenia, jakieś prezenty, jak ty to robisz?
0: Więc tak, większość rzeczy robimy tak naprawdę za pomocą ludzi. Ogłaszamy na naszej stronie facebookowej akcje, ludzie wiele rzeczy przynoszą nam w darach. Wystawiamy się również na festynach, na których udaje nam się zebrać jakieś pieniążki i tak naprawdę wszystko to jest za zasługą ludzi. Nie współpracujemy z jakimiś większymi firmami na zasadzie stałej współpracy, ale wiele firm wspiera nas również w takich jednorazowych akcjach. Ludzie są bardzo hojni, jeśli chodzi o pomoc nam. Na przykład na naszym tegorocznym balu mikołajkowym udało nam się obdarować ponad 100 dzieci prezentami, także jakoś nam się to udaje. Jako wolontariat nie mamy jakichś takich swoich stałych pieniążków, nie mamy również lokalu, w którym moglibyśmy gdzieś tam te nasze rzeczy składować, dlatego póki co te rzeczy są u mnie w domu, u moich wolontariuszy. Ale cały czas gdzieś tam się staramy, chcielibyśmy w przyszłym roku założyć fundację i mamy nadzieję, że gdzieś tam jakiś lokal uda nam się pozyskać na nasze działania.
1: A jak na to wszystko reagują twoi rodzice? No bo jednak oni tu są, widzą ciebie w tej permanentnej pracy, chęci pomocy. Oni cię wspierają, czy już mają takie Barbara, stop?
0: Czasami jest Barbara, stop, ale na ogół wydaje mi się, że wspierają mnie. Czasami są takie rzeczy, które bardzo

0: nam się pozyskać na nasze działania.
1: A jak na to wszystko reagują twoi rodzice? No bo jednak oni tu są, widzą ciebie w tej permanentnej pracy, chęci pomocy. Oni cię wspierają, czy już mają takie... Barbara, stop.
0: Czasami jest Barbara, stop. Ale na ogół wydaje mi się, że wspierają mnie.

0: się tym, tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia może trochę niezrozumienia mnie.
1: Ale to jednak wina twojej mamy, ona cię zaciągnęła na ten pierwszy wolontariat.
0: Dokładnie tak, tego się trzymajmy, ale na ogół otrzymuję wsparcie od moich rodziców, od mojej rodziny. Wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam to rozumieją i już im już wiedzą, że Basia to wolontariat. Nawet ostatnio byłam na spotkaniu rodzinnym i moja ciocia mówi, no jak przeglądam Facebooka i widzę wolontariat, to już wiem, że chodzi o ciebie.
1: A jak ty to wszystko godzisz ze szkołą, z życiem takiej no po prostu nastolatki?
0: Od września 2023 roku uczęszczam do liceum zaocznego, uczę się zaocznie. W szkole też w sumie dostaję duże wsparcie a propos mojego wolontariatu. I udaje mi się jakoś to pogodzić szkołę, naukę, pracę, bo jeszcze oprócz wolontariatu pracuję.
1: Pracujesz? Jeszcze?
0: Jestem również opiekunem do dziecka z niepełnosprawnością.
1: To jak ty sobie wyobrażasz to wszystko, nie wiem, za 5-10 lat? Chciałabyś mieć taką fundację, która działa na pełnych obrotach?
0: Tak, marzy mi się fundacja, która będzie działała dla gdańszczan, dla mojego miasta. Tak bardzo bym chciała, jest to takie moje marzenie, jedno z wielu, bo jestem marzycielką, lubię marzyć, mam wiele marzeń. Chciałabym założyć fundację, najlepiej już w przyszłym roku, tak jak jest to planowane, mam nadzieję, że wszystko się uda. I chciałabym później rozkręcić tą fundację, działać właśnie na pełnych obrotach, wspierać gdańszczan, naszych ukochanych gdańszczan z pięknego miasta, w którym mieszkam.
1: Na razie działasz jako stowarzyszenie? Jak to wygląda prawnie?
0: Na razie działam po prostu jako ja z moimi wolontariuszami. Nie mamy założonej żadnej fundacji, stowarzyszenia, gdyż jestem dalej osobą niepełnoletnią.
1: A taka fundacja jakie daje możliwości?
0: Taka fundacja daje tak naprawdę wiele możliwości. Choćby takich, że moglibyśmy starać się o lokal, moglibyśmy starać się o jakieś dofinansowania. No i na pewno byłoby to formalne, co byłoby dużym ułatwieniem.
1: A na razie nadzorujesz ze swojego pokoju.
0: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że takie najbliższe, najbardziej czekające mi historie są to historie związane z dziećmi i naprawdę no z tymi właśnie historiami związanymi z dziećmi jest mi najtrudniej się gdzieś tam pogodzić i to zrozumieć.
1: A jest tak, że ludzie już sami się do ciebie zgłaszają, że znają Barbarę i wiedzą, że ona w razie czego pomoże?
0: Tak, tak. Zdarzają się takie osoby, które się same zgłaszają albo piszą do nas, cześć, chciałabym dołączyć do wolontariatu, jest taka możliwość, albo dzień dobry, mamy taką sytuację, czy mogliby nam Państwo jakoś pomóc.
1: Czyli Ty wtedy wchodzisz tutaj w rolę szefowej i działasz?
0: Tak, póki co to ja zazwyczaj chodzę na takie spotkania, aby poznać tą rodzinę, porozmawiać, ale chciałabym w przyszłości, żeby też zajęli się tym moi wolontariusze. Cały czas staram się z nimi jakoś o tym rozmawiać i jakoś ich zachęcić do tego, pokazać im jak to zrobić, o co pytać, jak rozmawiać.
1: Jesteś bardzo młodą osobą. Jakbyś teraz miała zachęcić kogoś do tego, żeby został wolontariuszem? Dlaczego warto to zrobić? Co to zmienia w naszym życiu?
0: Myślę, że zmienia to bardzo dużo. Pozytywnie oczywiście. Takie jest moje zdanie. Ale myślę też, że młodzież w moim wieku zmierza się z wieloma różnymi problemami związanymi z rówieśnikami, ze szkołą i myślę, że może być to fajna odskocznia oraz po prostu takie uczucie w środku, pomogłem komuś, ktoś się uśmiechnął w końcu dzięki mnie, bo takie teksty również się zdarzają, że w końcu się uśmiechnąłem, jestem naprawdę szczęśliwy pierwszy raz od dawna. Albo jeśli ktoś do nas podchodzi,

0: naprawdę bardzo przyjemne i motywują do dalszego działania.
1: A zasypiasz z satysfakcją, że zrobiłaś coś dobrego?
0: Tak.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś jednak makijażystka Aneta Brun nie wyobraża sobie życia bez pędzli, cieni i szminek. Jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem? Czy na trójmiejskim rynku łatwo się wybić? I czy w sezonie weselnym faktycznie nie ma czasu na sen? Posłuchajcie naszej rozmowy.
3: To jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie, widzisz czyjąś buzię i już wiesz, w czym będzie mu dobrze?
0: Tak, ale zawsze jednak muszę pytać klientki, czego oczekuje, na pewno na jaką okazję się szykuje, no więc na początku mamy krótką pogadankę. No i wtedy razem dobieramy makijaż, to też jest zależne od tego, czy pani na przykład na codzień nosi makijaż, czy nie i jak chce wyglądać tego dnia.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda z makijażem, bo chyba nie była taka oczywista?
0: Mogę powiedzieć, że trochę przypadkiem, bo poszłam na pierwszy kurs z koleżanką, żeby nauczyć malować samą siebie. I do tej pory pamiętam, jak moja nauczycielka, pani Gosia Dunder z Gdańska, śmiała się ze mnie, że nawet pędzla nie potrafię trzymać, więc kompletnie nic nie potrafiłam. Na studniówkę jeszcze malowała mnie mama i po studniówce poszłam na kurs. To był kurs 3-dniowy, a potem zostałam na takim kursie, na którym ja uczyłam się malować inne dziewczyny i to już trwało 3 miesiące, no i tak się zaczęło. Potem zaczęłam chodzić na prywatne zajęcia do innych makijażystek.
1: Ale od razu to pokochałaś, czy był taki moment może zawahania, czy to dla mnie?
0: Nie, od razu bardzo to lubiłam. No wiadomo, później to było, o Jezu, to było już chyba z 8 lat temu, więc po drodze było kilka momentów zwątpienia, ale na początku bardzo mi się to podobało i cisnęłam te kursy, żeby jak najwięcej się nauczyć. No i chyba się udało.
1: Takie kursy polecasz młodym dziewczynom, które też by chciały rozpocząć swoją przygodę z makijażem?
0: Tak, na pewno teraz też te kursy są dostępne bardzo online i nawet taka wiedza darmowa na YouTubie, więc dziewczyny młode już bardzo, bardzo dużo potrafią, no ale jednak technicznie, żeby się nauczyć, fajnie iść do kogoś, żeby ktoś cię poprowadził i wyłapał twoje błędy. Tak, ale uczymy się na pewno też patrzeć całościowo na klientkę, to znaczy czego potrzebuje, na pewno właśnie na jaką okazję idzie, tak jak mówiłam, ale też na przykład wiadomo, że inaczej pomalujesz blondynkę, inaczej pomalujesz brunetkę, więc uczymy się tego na zajęciach, a typowo od dobierania kolorów jest analiza kolorystyczna, której też można się nauczyć właśnie w takiej szkole makijażu albo też na prywatnych już zajęciach u dziewczyn i raczej tam uczymy się dobierać kolorów, odcieni i tak dalej, a na takich zwykłych zajęciach makijażu po prostu technicznie bardziej uczymy się makijażu. Ja akurat maluję bardzo klasycznie, więc raczej nie maluję w kolorach, ale na przykład do niebieskich oczu pasuje bardzo jakieś burgundy, takie odcienie. No ale raczej w dzisiejszych czasach rzadko już widzi się dziewczyny w kolorowych oczach. Raczej te makijaże są takie klasyczne i mega naturalne.
1: No właśnie, my teraz bardziej stawiamy na naturalność i to też widać w make-upach.
0: Tak, jest coraz więcej właśnie takich naturalnych makijaży, te trendy w ogóle ciągle idą w tą stronę, że faktycznie jak najmniej nakładać i nakładać raczej lekkie formuły, żadne już ciężkie makijaże, ciężkie podkłady, także no tak jak mówię, raczej klasyka zawsze się obroni, nie musisz dobierać koniecznie do koloru oczu, tylko raczej właśnie klasycznie i delikatnie. Makijaże i do mnie też przychodzą dlatego takie klientki.
1: No właśnie, jak rozpocząć swoją przygodę z make-upem? Bo to jest odwieczny problem wśród młodych dziewcząt, kiedy mama zabrania się malować, a ty robisz sobie pomarańczową maskę w szkolnej toalecie.
0: Na pewno dużo ćwiczyć. To jest najważniejsze, żeby dużo ćwiczyć. Niekoniecznie od razu iść na wszystkie możliwe szkolenia, ale na pewno dużo w domu ćwiczyć, ćwiczyć na koleżankach, na ciociach, na mamach i tak dalej, żeby jak najwięcej przerobić twarzy. No i wstawiać zdjęcia w media społecznościowe. Ja mam same klientki z Instagrama tak naprawdę, więc to, że jesteśmy widoczne w mediach społecznościowych, na pewno mega pomaga. No i teraz to ciśnienie właśnie na robienie reelsów, na wstawianie zdjęć i tak dalej jest bardzo ważne, bo to jest jedyny sposób, w jaki możemy się pokazać, tak?
1: Jako rodzic zabranianie make-upu chyba jest bez sensu.
0: Wiesz co,

0: W wieku jest to dziecko. Jak zaczynają dziewczyny tak mega, mega wcześnie, no to wiadomo, że to musi być też dopasowane do wieku. Miałam, jak malowałam na ślubie, miałam taki przypadek, że przyszła dziewczynka i po prostu z mamą przyszła, no i chciała coś tam, wiadomo, sobie zrobić, bo widziała, że wszystkie ciocie i kuzynki robią, więc dosłownie coś tam trochę nałożyłem, jakiegoś brokatu na oczy, no i to wystarczy. No ale wiadomo, że dziecka nie pomalujemy podkładem i nie zrobimy full make-upu.
1: No dobra, a jak wygląda właśnie taki dzień z życia makijażystki? Jest sobota rano, pierwszy dzwonek do drzwi, bo już pani się szykuje na wesele.
0: Tak, no w sezonie zaczynam bardzo wcześnie. Jeśli ktoś chce, to nawet 5-6 rano. Do 14, do 15 wszystkie dziewczyny muszą być zrobione, więc dosłownie co godzinę, co półtorej, zależy, wiadomo, kto ile maluje. Non-stop, bez jedzenia, bez picia, tylko sobota w sezonie, no to jest od rana do wieczora. No, często tak jest, że dziewczyny zapisują się bardzo wcześnie, ponieważ i zazwyczaj to są panny młode, więc to jest też zrozumiałe, że one chcą po prostu mieć zapewniony wcześniej, że na pewno będą miały termin. No i wtedy zazwyczaj wykupują już taki cały pakiet od makijażystki z dojazdem, że masz kilka makijaży, czyli jest też mama, teściowa, nie wiem, kuzynki i tak dalej. No więc dlatego te dni tak się szybko wyczerpują, no bo śluby tak naprawdę u nas są zazwyczaj od maja do września, czy tam do października, więc to jest kilka tych weekendów dosłownie takich ciepłych. No i wtedy właśnie te soboty są bardzo zajęte.
1: A stresowałaś się, kiedy malowałaś swoją pierwszą pannę młodą? No bo to jednak jest ważny dzień. Jak ty zawalisz, to...
0: No bardzo. Pamiętam to, że moja pierwsza panna młoda w ogóle też wyszła z przypadku, że tak powiem, bo moja koleżanka makijażystka nie mogła pojechać i zadzwoniła do mnie dosłownie dwa dni wcześniej, że ma pannę młodą. I to był mój pierwszy w życiu taki właśnie wyjazdowy makijaż. I była tam panna młoda i jej mama. No i pojechałam, strasznie się stresowałam. Zresztą ten stres do tej pory mam. Wiadomo, że to jest mniejszy stres po tylu latach, ale zawsze się boję, że czegoś zapomnę, że czegoś nie będę miała, a na przykład, nie wiem, będą zamknięte jakieś sklepy, że nie będę miała czasu pojechać, albo że skończy mi się paliwo. Zawsze to jest jakiś stres.
1: Ciebie wszystko zależy w tym dniu.
0: Tak, no jakby nie miała panna młoda makijażu, myślę, że jakbym zawaliła, to byłabym na pewno zdenerwowana tego dnia, więc no nie możesz zawalić po prostu, no to jest najważniejszy dzień w jej życiu.
1: A co zrobić, żeby ten make-up utrzymał się przez całą noc? Podejrzewam, że to jest jedna z najważniejszych próśb, jaka pada.
0: Tak, i tutaj zawsze mówię to samo i chyba już każda makijażystka o tym trąbi na prawo i na lewo w mediach społecznościowych, że pielęgnacja jest kluczem do takiego trwałego makijażu, ale nie tylko ta pielęgnacja, którą ja nałożę w dzień ślubu, ale taka, którą ty już sobie wypracowujesz sama w domu przez te miesiące przed ślubem. Jeśli masz odpowiednio zadbaną cerę, odpowiednio nawilżoną i nie wiem, chodzisz może na jakieś zabiegi kosmetologiczne przed ślubem, to myślę, że wszystko się utrzyma. Oczywiście na koniec możemy psiknąć zawsze jakimś utrwalaczem, ale podstawą zawsze jest ta pielęgnacja.
1: A spotkałaś się z jakimiś szalonymi pomysłami? Ty wiedziałaś, że w tym ta klientka nie będzie wyglądała dobrze, ale ona się upierała, że chce mieć turkusowe oko.
0: Tak, to nie było w dzień ślubu, bo wiadomo, że w dzień ślubu dziewczyny wybierają klasyczne makijaże, ale ja mam takie przypadki i no ciężko czasem to wytłumaczyć, no bo wiadomo, że przychodzi do ciebie klientka i za to płaci, więc ty chcesz zrobić tak, jak jej się podoba, ale wiesz, że nie będzie w tym dobrze wyglądać i ona też jest twoją reklamą, więc jakoś trzeba to wypośrodkować, miło powiedzieć, że niekoniecznie ją w tym widzisz. No ale jednak ja jestem dla klienta, więc to, co ona sobie wymyśli, to ja muszę zrobić. No ale tak jak mówię, dzięki właśnie mediom społecznościowym przychodzą do mnie takie dziewczyny, które faktycznie widzą, jak ja maluję i które chcą taki makijaż, jaki ja robię.
1: A jakie jeszcze inne uroczystości udało ci się umalować? No bo wiadomo, śluby, wesela, ale co jeszcze?

0: Przychodzą do mnie takie dziewczyny, które faktycznie widzą, jak ja maluję i które chcą taki makijaż, jaki ja robię.
1: A jakie jeszcze inne uroczystości udało ci się umalować? No bo wiadomo, śluby, wesela, ale co jeszcze?

0: na okazję?
1: Chyba nie. Teraz bardzo modne są makijaże na baby shower, więc przychodzą też dziewczyny przyszykować się na swój baby shower i zazwyczaj to jest niespodzianka, że wysyłają tą dziewczynę koleżanki, ja jej robię makijaż, no i wtedy ona już wie, że coś tego dnia będzie się działo.
0: A, czyli taki surprise.
1: Tak, niespodziankowe makijaże też się często zdarzają, albo na panińskiej, albo właśnie na baby party.
0: A mężowie czasami piszą, chciałbym, żeby moja żona poczuła się jak księżniczka?
1: Nie, rzadko. Raczej piszą o lekcji makijażu, to tak, no bo to jest też fajny prezent, ale o sam makijaż raczej nie.
0: A jak to wygląda właśnie u nas tutaj w Trójmieście? Bo wiadomo, w mniejszych miejscowościach dostęp jest ograniczony, więc gdzieś na te wielkie imprezy panie szykują się same. A tutaj w Trójmieście faktycznie jest dużo tych makijażystek?
1: W Trójmieście jest bardzo dużo makijażystek i powiedziałabym, że właśnie niekoniecznie to jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym mniejsza dostępność, bo jednak w mniejszych miejscowościach dużo ludzi się zna, więc tam jak już jest jedna czy dwie makijażystki, no to ty każdą sobotę tak naprawdę masz zajętą, bo ci wszyscy ludzie idą do ciebie. A w Trójmieście, w Gdańsku, czy tam no w całym Trójmieście jest tak duży dostęp po prostu do makijażystek i ich jest teraz tak dużo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, może dlatego, że siedzę w tej branży, więc tylko takich ludzi obserwuję. Jest tak dużo, że często klientki chodzą w naszych koleżankach makijażystkach, tak, i się wymieniamy klientkami.
0: Ale to oznacza, że trudniej jest się przebić?
1: No z jednej strony trudniej jest się przebić, bo jest nas dużo, ale z drugiej strony też jest teraz łatwiej niż na przykład 10 lat temu, no bo jest ten Instagram, tak? Dzięki Instagramowi mamy szansę się przebić, mamy szansę pokazać swoje zdjęcia, jakieś właśnie reelsy, czy śmieszne, czy właśnie przed i po. No i dzięki temu zyskujemy nowych klientów, więc no zależy jak na to patrzysz. Z jednej strony trudniej, z jednej łatwiej.
0: No właśnie, to może być też trochę pułapka, bo ty skończyłaś kursy, a tu nagle maluje dziewczyna, która nauczyła się na podstawie tutoriali z YouTube'a.
1: Tak, też tak jest, że dużo dziewczyn po prostu maluje, gdzieś tam jest samoukami i nauczyło się samych, no ale powiedziałabym, że to jest złe, no po prostu idziesz do takiej makijażystki, jaka ci odpowiada i widzisz, jaki robi makijaż, więc wydaje mi się, że największą pułapką akurat dzisiaj są filtry na zdjęciach, no bo wtedy nie jesteś pewna, czy faktycznie ta dziewczyna robi taki makijaż, czy tylko on jest wyfiltrowany i ma nałożone jakieś tam, wiesz, dłuższe rzęsy albo inny kolor cieni, więc myślę, że to jest akurat w dzisiejszych czasach największa pułapka.
0: Ale też chyba miejsca, gdzie wykonywane są make-upy i produkty, na których taki make-up jest robiony.
1: No tak, akurat uważam, że jeśli bierzesz za to pieniądze, jeśli jesteś profesjonalną makijażystką, no to fajnie byłoby mieć te produkty z wyższych półek, ponieważ klientka po to przychodzi, tak? Za to płaci, między innymi za te produkty. Wiadomo, że za twój czas, za twoje umiejętności, no ale nie wyobrażam sobie malować klientki na przykład samymi drogeryjnymi rzeczami. Drogeryjne kosmetyki są teraz na bardzo dobrym poziomie, więc faktycznie jest kilka produktów, których używam i które moim zdaniem, za które bez sensu przepłacać, więc mam kilka takich w swojej kosmetyczce. W całości nie wyobrażam sobie malować na kosmetykach drogeryjnych.
0: A są takie momenty w twojej pracy, kiedy umalujesz kogoś, ta dziewczyna odwraca się do lustra i mówi: o Boże, nigdy tak nie wyglądałam.
1: Tak, i to są oczywiście w ten pozytywny sposób i to są bardzo fajne.
0: Dokładnie.
1: I to są bardzo fajne momenty, no bo nieraz na przykład mamy panien młodych miały łzy w oczach, bo po prostu albo wcześniej nie były malowane nigdy, no albo same tak nie potrafią się wymalować, więc to jest bardzo miłe uczucie, jak możesz komuś zrobić dzień i później na tych zdjęciach faktycznie z takiego ważnego dnia jak ślub córki, ta mama czuje się po prostu wyjątkowo i to jest bardzo miłe i nieraz też ja miałam łzy w oczach.
0: No właśnie, chciałam podpytać też o starsze panie, no bo one, powiedzmy sobie szczerze, jak były młodsze, raczej nie korzystały z takich usług i teraz nagle te usługi są dostępne, no to dla nich to jest coś nowego, ale też coś niezwykłego.
1: Tak, często właśnie te starsze panie są zdziwione, że na przykład przyjeżdża makijażystka i że w dniu ślubu wszystko jest tak zaplanowane, że mamy cały tam kalendarz, że co półtorej godziny dziewczyna, że w ogóle jest taka dostępność tego właśnie, że może przyjechać makijażystka i ciebie wymalować, ty nie musisz jechać do niej, więc często są zdziwione, często też trochę się boją, no bo nie były wcześniej malowane albo właśnie na przykład nie mają nakładane tylu kosmetyków, same nie nakładają sobie tylu kosmetyków, ile ja nakładam.
0: Pani mnie tu nie mazie.
1: Tak, tak, tak jest często, no ale już na końcu wychodzi to dobrze. Ja też zawsze robię cały wywiad właśnie, że jak wiem, że ta pani się na co dzień w ogóle nie maluje, nie używa nic, tylko na przykład sam tusz, no to bardzo uważam, żeby zrobić ten makijaż faktycznie bardzo delikatny.

0: delikatny, żeby ona po prostu się dobrze czuła.
1: W tej pracy ciągle trzeba się rozwijać, ciągle trzeba śledzić nowości?
0: Trzeba, na pewno. Myślę, że w każdej takiej kreatywnej pracy trzeba, bo co roku zmieniają się trendy, także na pewno trzeba to śledzić, no ale to też właśnie zależy, jakie robisz makijaże. Jeśli robisz typowo ślubne, takie klientkowe, to raczej robisz te makijaże klasyczne. Nie przychodzą do ciebie dziewczyny i nie mówią, dobra, chcę ten trend, bo teraz to jest modne. Raczej dziewczyny, które biorą udział w jakichś sesjach zdjęciowych albo robią makijaże do magazynów, no to one mocno muszą śledzić te trendy.
2: Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu ruszy za 2 lata. Dodatkowo już w przyszłym roku rozpoczną się pierwsze prace infrastrukturalne. Inwestycja przyniesie około 4000 miejsc pracy i docelowo pokryje około 15% zapotrzebowania Polski na energię. O szczegółach projektu rozmawiam z prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych, Markiem Woszczykiem.
4: Na jakim etapie jest aktualnie budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu?
5: Dzisiaj jesteśmy już na etapie prac fizycznych, ale wciąż jeszcze przygotowawczych. Formalna budowa rozpocznie się, jak chcemy, celujemy w grudniu 2028 poprzez położenie betonu pod pierwszy blok jądrowy. Formalnie w biznesie jądrowym właśnie wtedy uruchamia się budowę. Do tego czasu potrzebujemy pozyskać odpowiednie jeszcze pozwolenia, z których najważniejsze będzie pozwolenie od prezesa Państwowej Agencji Atomistyki właśnie na budowę, zezwolenie na wybudowanie, wzniesienie obiektu energetyki jądrowej. Po nim pozwolenie od wojewody pomorskiej, klasyczne pozwolenie na budowę na podstawie prawa budowlanego. Jeszcze przed pozwoleniem od pani wojewody formalnie powinniśmy podjąć finalną decyzję inwestycyjną, a przed tym wszystkim zakończyć negocjacje generalnej umowy wykonawczej, tak zwanej umowy EPC z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse Bechtel. I tę ostatnią aktywność, czyli negocjacje, chcielibyśmy zamknąć do końca czerwca tego roku. Obie strony, my, Polska i Amerykańska, zgodnie patrzymy na ten termin jako realistyczny, jako taki termin operacyjny. Oczywiście to nie w żaden sposób nie warunkuje charakteru negocjacji, no bo to jest, negocjacje trwają z reguły tak długo, jak muszą trwać, nawet trzeba mieć jakąś datę ambitną, aby mobilizować się obustronnie do tego, żeby nadawać odpowiednie tempo tym rozmowom. Także jesteśmy już obecni w terenie, mamy przygotowany plac budowy w tym sensie, że jest on już pozbawiony roślinności. Tuż po świętach Wielkiej Nocy powinniśmy zamknąć ten etap oczyszczania terenu z roślinności. Realizujemy ogrodzenie terenu, realizujemy prace budowlane dotyczące zapewnienia zasilania okrężnego naszego przyszłego placu budowy. No i prowadzimy już mikroniwelację. Czekamy też na pozwolenie znowu od pani wojewody pomorskiej na drugą fazę prac przygotowawczych, już troszkę pogłębionych ingerencji w teren. Myślę, że w drugiej połowie roku, jeżeli wejdzie w życie do systemu prawnego instytucja wstępnych robót budowlanych, no to wtedy będziemy już prowadzili głębokie wykopy pod przyszłe fundamenty, kilkanaście metrów wykopów pod fundamenty reaktorów, jak powiedziałem. I w maju, jeszcze wcześniej tego roku, już powinny się pojawić w okolicach naszego placu budowy maszyny, ciężki sprzęt, ludzie PKP PLK oraz GDAKi, czyli tych instytucji, które odpowiadają za wybudowanie infrastruktury towarzyszącej naszej inwestycji, czyli linii kolejowej i drogi krajowej, która z S6 połączy nasz plan budowy. Także będzie można już zobaczyć tam ciężki sprzęt i aktywność w tym wymiarze. Jak powiedziałem, nasze maszyny, nasz ciężki sprzęt ma szansę wjechać w drugiej połowie roku na plac budowy. No i wtedy można powiedzieć, tak, formalnie budowa się jeszcze nie rozpocznie, chociaż formalnie, no ale faktycznie oczywiście będziemy już wtedy realizować prace budowlane.
4: Dlaczego właśnie ta lokalizacja?
5: To było poprzedzone bardzo szerokimi, zresztą czasochłonnymi, wieloletnimi analizami. Kilka lokalizacji pomorskich wchodziło w grę. Ostatecznie ta okazała się najlepsza z punktu widzenia tej technologii, którą wybraliśmy. Oczywiście mieliśmy w rezerwie jeszcze około żarnowieckie lokalizacje, jakie są wymogi, aby mieć dwie. Natomiast ostatecznie decyzja, zresztą potwierdzona administracyjnie, to jest właśnie Lubietowo-Kopalino. Ja bym powiedział z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to względnie mało zaludniony obszar. To po pierwsze, więc nasz wpływ na życie mieszkańców jest relatywnie mniejszy. A drugie, budujemy naszą elektrownię w tak zwanym obiegu otwartym chłodzenia, czyli będziemy chłodzić, mając krótko, elektrownię, czy wykorzystywać do chłodzenia elektrowni wodę morską z Bałtyku. I tutaj był najłatwiejszy dostęp do tej wody chłodzącej w stosunku do innych lokalizacji. Dlatego wybór padł właśnie na tą lokalizację. Czy było jeszcze cały szereg innych czynników, głównie środowiskowych, logistycznych, ale te dwa najważniejsze bym wymienił.
4: Jaka to

0: Technologie.
1: To jest technologia amerykańska reaktorów trzeciej generacji plus, AP1000 formalnie. Natomiast jest to jedyna na świecie w tej chwili dostępna technologia wyposażona w pełni pasywne systemy bezpieczeństwa. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby miało dochodzić jakiegokolwiek zdarzenia tak zwanego krytycznego, które groziłoby wyciekiem substancji promieniotwórczych, czy w ogóle niekontrolowaną emisją promieniowania jonizującego, to ta elektrownia dzięki siłom natury, grawitacji, wzrostowi, ciśnienia, temperatury automatycznie prowadzi się w stan bezpieczny i zapobiegnie tego typu zdarzeniom. Analizy probabilistyczne, czyli prawdopodobieństwa zajścia tutaj zdarzeń krytycznych, wskazują, że mówimy o prawdopodobieństwach rzędu 1 do 10 milionów. Żeby to zobrazować, to jest mniej niż prawdopodobieństwo uderzenia komety w Ziemię, że dojdzie tutaj do zdarzenia krytycznego. Tutaj absolutnie przy tej technologii nie ma mowy o powtórce z Czarnobyla, o powtórce z Fukushimy, Three Mile Island i tego typu katastrof, które gdzieś możemy znaleźć w internecie, o nich sobie poczytać. Po prostu nie ma możliwości, aby doszło do takiego zdarzenia. Absolutnie tutaj ta technologia jest w tej chwili najbardziej bezpieczną, dostępną i co więcej, ona jest sprawdzona. Mamy dwa reaktory w Stanach Zjednoczonych, czyli Westinghouse, od którego to importujemy tę technologię, tam prowadzi ruch tej elektrowni, oraz cztery jednostki w Chinach w tej chwili, czyli to jednostki pracujące, wiemy jak są eksploatowane, także jakkolwiek dla nas jest to tak zwany projekt folk, first of a kind, no to z punktu widzenia dostawcy tej technologii to jest next of a kind, czyli kolejny już z rzędu reaktor, który będzie funkcjonował.
0: Wspomniał Pan już o katastrofach. Niektórzy mają takie przeświadczenie, że istnienie elektrowni jądrowej to już promieniowanie obok tworzy. I właśnie czy to mit, prawda?
1: W jakimś sensie jest to prawda, tylko zapewniam, że te poziomy radiacji są odpowiednio kontrolowane i są naprawdę minimalne. No przecież w samym obiekcie elektrowni pracują ludzie, tak? I oczywiście oni są codziennie opomiarowywani tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich ekspozycję na poziom promieniowania jonizującego, ale te obiekty funkcjonują w całym świecie. W tej chwili jest ponad 400 reaktorów, 410, 440, to zależnie od tego źródła. Dzisiaj reaktorów funkcjonuje, no i zdarzenia krytyczne są naprawdę niezwykle rzadkie. Nie sobie, że w ogóle ich nie ma, ale są niezwykle rzadkie. Nie słyszymy o tego typu katastrofach. Znaczy, no to jest podobnie jak z lotnictwem, tak? Katastrofy lotnicze są szczególnie nagłaśniane, ale jeżeli się to porówna do liczby lotów wykonywanych codziennie, no, to liczba katastrof jest naprawdę najmniejsza. Dużo bardziej ryzykowna jest jazda samochodem, czy nawet rowerem, a może i spacer. Tak? Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, energetyka jądrowa tak wiąże się z ryzykiem, dlatego bezpieczeństwo jest tutaj pierwszoplanowe i dlatego też między innymi inwestycja w wybudowanie elektrowni jądrowej tyle trwa. Dlatego, że podlega ona bardzo ścisłym, szczegółowym analizom, rygorom właśnie pod kątem bezpieczeństwa. My jeszcze w tym miesiącu, czyli w marcu 2026, wystąpimy do polskiego regulatora technologii jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, o tak zwane zezwolenie na budowę. W kolejności potem będzie zezwolenie na eksploatację, które będziemy aplikowali, potem zezwolenie, jeszcze wcześniej zezwolenie na uruchomienie tego obiektu, a na koniec, no, mamy na za 100 lat, zezwolenie na likwidację tego obiektu. Także jest to ściśle kontrolowany biznes, inwestycja jest ściśle pod ścisłą kontrolą regulatora. Musimy spełniać bardzo rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego, ochrony przed promieniowaniem. Sama elektrownia też będzie miała wyznaczone tak zwane strefy bezpieczeństwa, więc proszę się nie martwić, wpływ działu tutaj na środowisko i na ludzi będzie absolutnie kontrolowany, nie zagrażający w żaden sposób życiu. To jest bardzo bezpieczna technologia.
0: Sama budowa oraz potem przyszłe działanie elektrowni, ile to będzie miejsc pracy?
1: W szczycie ponad 10 tysięcy pracowników, ten szczyt to jest 3 do 4 lat, a tak średnio rzecz biorąc około 3 do 4 tysięcy, to jest tarczy budowy samych pracowników na starcie. Natomiast już po uruchomieniu elektrowni, oddaniu jej eksploatacji szacujemy, że będzie to między 800 a 1000 pracowników na tej konkretnej technologii. To jest podobna liczba pracowników jak przy innych typach reaktorów. No mamy tutaj trzy bloki, każdy z nich będzie wymagał obsługi od 200 do 300 osób, przy czym samych tak zwanych white collars, jak ja mówię, czyli samych operatorów elektrowni, to jest kilkadziesiąt osób na jednej zmianie, reszta to są pracownicy zaplecza ochrony. Także powiedziałem między 800 a 1000 osób docelowo. No i to jest szansa dla kadry, dla, mam nadzieję, młodych ludzi, którzy, no zresztą mogę potwierdzić, jest bardzo duże zainteresowanie pracą w naszym nowo otwartym biurze w Gdańsku. Zdaje się, że będziemy je zapełniali zdecydowanie szybciej niż planowaliśmy. Mamy no, ponad miarę aplikacji, to znaczy mamy z kogo wybierać, także zainteresowanie jest ogromne. Co nas z jednej strony cieszy, ale też nie dziwi, my oferujemy inwestycję, która będzie funkcjonować co najmniej 60 lat. Z relatywnie prostą możliwością przedłużenia jej pracy.

0: może nawet do 100 lat. Takie wielodekadowe okresy eksploatacji są potwierdzone pracą innych elektrowni, chociażby francuskich tutaj w Europie, ale też na świecie. Więc budujemy coś, co będzie tutaj na dobre wpisywało się w krajobraz gospodarczy i Polski, i Pomorza. No i to jest szansa na dział rozwój kariery zawodowej, trwałe związanie się z tym biznesem dla ludzi, którzy dopiero w tej chwili zaczynają swoje życie zawodowe. Mówię, 60 lat eksploatacji, więc doskonale dwa pokolenia elektrownia pracowników, operatorów może obsłużyć. To doskonałe miejsce bezpiecznej pracy. Są przeciekawe lokalizacji, bo budujemy naszą elektrownię w rejonie niezwykle atrakcyjnym turystycznie. Piękny obszar wybrzeża, piękne środowisko. No i Pomorze samo w sobie jest atrakcyjne, myślę. Przynajmniej z mojego punktu widzenia jestem Pomorzaninem. Nie urodziłem się w Gdańsku, ale jestem z Pomorza i doceniam walory tej części Polski. Także cieszy nas akurat ten fenomen entuzjazmu ku energetyce jądrowej, zainteresowania młodych ludzi. Dopiero wchodząc na pracę energetyką jądrową.
1: Wraz z miejscami pracy powstanie również infrastruktura i właśnie co dokładnie?
0: Infrastruktura to jest nie tylko sama elektrownia, 300 hektarów w tej chwili plac budowy obejmuje, ale będzie oczywiście docelowo troszkę mniejszy. Część lasu, którą w tej chwili musieliśmy wyciąć, zostanie przez nas odrestaurowana, a może nawet całe 300 hektarów. Mamy tutaj ambicje większe niż te wymogi decyzji środowiskowej, które na nas administracja środowiskowa kraju nałożyła. Dodatkowo potrzebujemy oczywiście całej logistyki, aby w trakcie budowy, czy na potrzeby budowy dostarczać i ludzi, i materiały, a już po oddaniu elektrowni do eksploatacji też będziemy musieli dostarczać i ludzi, i materiały, tylko oczywiście już w innym zupełnie zakresie. Budujemy infrastrukturę kolejową, nie my jako inwestor koordynujemy tego typu działania. Tutaj współpracujemy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jeżeli chodzi o połączenie naszej przyszłej elektrowni z systemem dróg krajowych. Współpracujemy i z samorządem gminnym i powiatowym na rzecz odrestaurowania, zmiany, przebudowy dróg, które już dzisiaj wykorzystujemy na potrzeby naszej budowy. Chcemy być odpowiedzialnym inwestorem, jeżeli niszczymy infrastrukturę drogową, to jest naturalne zużycie. Mamy wzmożony ruch, wykorzystujemy te drogi na potrzeby naszej budowy, więc musimy je utrzymać w należytym porządku, tak aby będziemy najmniejszym stopniu możliwym wpływać i utrudniać życie tutaj mieszkańców. Dwa PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, realizują części, odpowiednie części infrastruktury kolejowej, także dostęp poprzez kolej będzie do naszego placu budowy, a później do eksploatowanej elektrowni zapewniony z różnych miejsc Pomorza. Budujemy infrastrukturę hydrotechniczną, konkretnie realizuje to Urząd Morski w Gdyni, tak zwany MOLF. Nie mylić z MOLO, jest to infrastruktura hydrotechniczna służąca do załadunku i rozładunku ciężkich elementów potrzebnych do wybudowania elektrowni, a później do eksploatowania elektrowni. Będzie ona tutaj służyła. Musimy pomyśleć także o pośrednich miejscach składowania i rozładunku naszych towarów. Tutaj prowadzimy rozmowy z portem Gdańsk, z portem Gdynia, generalnie z biznesem Trójmiasta, tak aby wspomógł nas w realizowaniu tej inwestycji, a przy okazji też to był pewien know-how. Natomiast krótko zarobił przy okazji tej inwestycji, tak też traktujemy tutaj local content. Powiedziałem, że po uruchomieniu elektrowni będzie tam pracowało około 1000 osób, samych pracowników. No, przyjmując polski model 2+2, to mamy już 4000 osób, które pojawi się w gminie, którą dzisiaj zamieszkuje około 4-5 tysięcy osób, więc co najmniej podwoimy tutaj liczbę mieszkańców w tym terenie, a do tego jeszcze dodajmy na cały mikrobiznes, który się tutaj powinien pojawić, zaplecze gastronomiczne, rozrywka, zaplecze tak zwane bytowe, dodatkowe usługi.

pracowni, będzie tam pracowało około 1000 osób, samych pracowników. No, przyjmując polski model 2+2, no to mamy już 4000 osób, które pojawi się w gminie, którą dzisiaj zamieszkuje około 4-5 tysięcy osób, więc co najmniej podwoimy tutaj liczbę mieszkańców w tym terenie, a do tego jeszcze dodajmy na cały mikrobiznes, który się tutaj powinien pojawić, zaplecze gastronomiczne, rozrywka, zaplecze tak zwane bytowe, dodatkowe

0: wspomógł nas w realizowaniu tej inwestycji, a przy okazji też to był pewien know-how. MS krótko zarobił przy okazji tej inwestycji, tak też traktujemy tutaj local content. Powiedziałem, że po uruchomieniu elektrowni będzie tam pracowało około 1000 osób, samych pracowników. A przyjmując polski model 2+2, to mamy już 4000 osób, które pojawi się w gminie, którą dzisiaj zamieszkuje około 4-5 tysięcy osób, więc co najmniej podwoimy tutaj liczbę mieszkańców w tym terenie, a do tego jeszcze dodajmy na cały mikrobiznes, który się tutaj powinien pojawić, zaplecze gastronomiczne, jakaś rozrywka, zaplecze tak zwane bytowe, dodatkowe usłyszenia właśnie latarni Stilo, więc ta infrastruktura towarzysząca tym celom komunalno-bytowym też inwestujemy, ona też będzie tutaj powstawała, natomiast same gminy mają już szeroko zakrojone plany. Zresztą nie tylko elektrownia jądrowa w tym terenie powstaje, bo elektrownia jądrowa jest troszkę, mam wrażenie, jak magnes dla innych inwestycji energetycznych. Niedaleko Żarnowca powstaje drugi co wielkości w tej części Europy magazyn energii. Zresztą w przyszłości nie wykluczamy, że i my jako elektrownia jądrowa będziemy wykorzystywali zdolności techniczne tego magazynu. Na morzu nieopodal powstają farmy wiatrowe o porównywalnej naszą elektrownią mocy. Wiemy o deklaracjach prywatnych inwestorów zagranicznych, którzy chcą tutaj też posadawiać tak zwane data center. No więc tu się będzie bardzo dużo działo i to będzie wymagało po prostu zmiany, unowocześnienia tej infrastruktury. Myślę, że ma tu szansę powstać naprawdę, jeśli nie aglomeracje, to naprawdę takie otoczenie urbanistyczne, które zmieni naprawdę i to w dobrym kierunku zmieni oblicze tego regionu przy zachowaniu walorów turystycznych.
1: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Skóra dziecka jest 4 razy cieńsza niż osoby dorosłej, a my sami też powinniśmy opalać się przede wszystkim z rozwagą. Jakie konsekwencje może mieć kilkugodzinne smażenie się na plaży? Jak często powinniśmy badać znamiona? I jak dużym zagrożeniem jest czerniak? O to zapytałam kosmetolog Aleksandrę Miarę. Posłuchajcie naszej rozmowy.
2: Aleksandra Miara, Marie Van Dezel w Sopocie.
3: Wielkimi krokami zbliża się lato, my jesteśmy w Sopocie, więc plaża, słońce, no właśnie, ale jak się przed nim ochronić?
2: Ja bym zadała tutaj takie pytanie, jak się do tych wakacji, do tego sezonu letniego przygotować właściwie, a później będziemy się już chronić. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o przygotowanie, to wypadałoby po takim okresie, takim zimowym, ciężkim, tą skórę po prostu porządnie oczyścić, wybrać się na przykład na jakieś takie oczyszczanie, nawilżanie. Też trzeba pamiętać o tym, że właśnie słońce, wiatr, piasek, tak, czy jakieś inne tutaj czynniki zewnętrzne wpływają na to, że ta nasza skóra albo się odwadnia, albo się przesusza, albo coś się z nią dzieje takiego, czego my byśmy nie chcieli. Więc kluczowe tutaj w tym naszym nadmorskim klimacie będzie po prostu nawilżanie, odpowiednia pielęgnacja, oczyszczanie tej skóry, no i używanie, wiadomo, kremów z filtrem przeciwsłonecznym, z filtrem SPF. No i też jakby samo używanie tych kremów to jest jedno, ale trzeba też pamiętać o tym, o czym bardzo dużo osób nie wie, że filtr, który nakładamy na skórę, on u nas działa około 2 lub 3 godzin, czasami 4 godziny. I w tym momencie trzeba by było też pomyśleć o reaplikacji tego albo kremu z filtrem, albo w ogóle jakiegoś produktu, który będzie chronił naszą skórę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.
3: No właśnie, ja mam wrażenie, jak tak obserwuję ludzi na plaży, że oni często smarują się o godzinie 9, potem wskakują 4 razy do morza i już ani razu nie powtórzą tego smarowania.
2: No to jest takie właściwie myślenie, które sprawia, że jak się raz posmaruję, to już więcej nie muszę. No tak, ale trzeba też pamiętać o tym, że wchodzimy do słonej wody, coś tam nam się zmywa, później wychodzimy, tak, osuszamy się ręcznikiem, część tego kremu zostaje na ręczniku i trzeba by było też ponowić tą aplikację tego kremu. Też trzeba by się było zastanowić, jeżeli chodzi tutaj o ochronę przeciwsłoneczną, czy na przykład taka ekspozycja na słońce już od godziny 9 rano do późnych godzin wieczornych, w jaki sposób ona się odbije na naszej skórze. Skóra nam za to podziękuje wieczorem właśnie jakimś oparzeniem, ale to nie jest najgorsze, co nas może spotkać, jeżeli tutaj w takich takich newralgicznych godzinach będziemy pozostawieni na ekspozycję słońca.
3: No właśnie, oparzenie to jest jedno, ale ten czerniak to jest temat bardzo ważny.
2: Jeśli chodzi o czerniaka, to tutaj musiałby się wypowiedzieć lekarz, dermatolog, natomiast wiemy już na tyle dużo na temat czerniaka, jeżeli chodzi o tą profilaktykę. My jako kosmetolodzy jesteśmy w stanie też dać wskazówki, w jaki sposób można by się było chociażby przed tym zabezpieczyć, tak? Przed możliwością wystąpienia czerniaka. I tutaj głównie trzeba by było też pilnować godzin ekspozycji na słońce, no bo troszkę byłoby żal, będąc w Sopocie, nie wyjść na plażę, nie wykąpać się w naszym pięknym Bałtyku, tak? Po prostu trzeba by było porządnie tą skórę przygotować do takiej ekspozycji i ochronić ją. To już jest moment na ochronę.
3: Ale tak jak mówisz, wszystko z umiarem, bo mam wrażenie, że jak przyjeżdża do nas, nie wiem, rodzina ze Śląska, rodzina z Warszawy, oni kładą się o 9 i schodzą, jak zajdzie słońce.
2: No tak niestety też się zdarza, ale trzeba też pamiętać o tym, że najbardziej

0: Narażone osoby na wystąpienie czy poparzeń, czy jakichś innych schorzeń, które są związane z działaniem promieni słonecznych, to są osoby, które gdzieś pracują, na przykład w korporacji, nie korzystają na co dzień ze słońca i ich skóra jest totalnie nieprzygotowana na aż taką ekspozycję promieni słonecznych. I to są osoby, które są, można powiedzieć, blade. Przyjeżdżają, kładą się na plaży, opalają się i najlepiej jeszcze z jakimś przyspieszaczem opalania. No i wtedy po prostu mamy gotowe problemy. Trzeba by było sprawdzić przede wszystkim, czy kremy, których używamy, czy mają wysoki filtr przeciwsłoneczny. Jeżeli mają, w porządku. Zazwyczaj przyspieszacze tego nie mają, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o skórę, to też można powiedzieć, że jednym z takich powikłań, już nie mówię o poparzeniu, ale o takich powikłaniach, które z nami zostają na długi czas i nie jest to czerniak, są na przykład przebarwienia, uporczywe przebarwienia, których my nie chcemy i nie możemy się bardzo często później tych przebarwień pozbyć. Dzisiaj wiemy, że same te przebarwienia, to jest też, można powiedzieć, że pod tymi przebarwieniami tam się toczy stan zapalny skóry i my to już wiemy teraz. Tego typu właśnie każdy stan zapalny skóry przyspiesza proces starzenia tej skóry i o tym też musimy pamiętać, że skoro z jednej strony robimy wszystko, żeby przedłużyć młodość, tak? A z drugiej strony narażamy się sami na te czynniki, które będą powodowały przyspieszanie tego starzenia.
1: Taka idealna recepta na odpowiedzialne opalanie to, nie wiem, położyć się po pół godziny dziennie, przygotować tę skórę, używać tych kremów.
0: Idealną receptą jest po prostu zachowanie balansu. Tak, z jednej strony są osoby, które lubią mieć piękną, opaloną skórę, no i nie ma w tym nic złego, tak? Ale też trzeba zachować taką harmonię w tym wszystkim, żeby przestrzegać godzin ekspozycji na słońce, żeby nie wychodzić w momencie, kiedy to słońce tak po prostu jest najostrzejsze. Co jest jeszcze istotne? Są też osoby, które totalnie nie lubią. Lubią na przykład ciepełko, lubią poleżeć sobie na plaży, ale totalnie nie lubią być opalone. Tak, no to wtedy dla nich są dedykowane kremy z takim bardzo, bardzo, bardzo wysokim filtrem. I jeżeli rzeczywiście będą pamiętały tych reaplikacji, to jest duża szansa, że się nie opalą.
1: A nie masz wrażenia, że ta taka słynna brązowa opalenizna jest już trochę passé, bo kiedyś faktycznie chcieliśmy być takimi skwarkami, a teraz mam wrażenie, że ludzie podchodzą do tematu trochę bardziej racjonalnie.
0: Przede wszystkim bardzo dużo się mówi na temat zdrowia, mówi się dużo na temat profilaktyki i tak samo jeśli chodzi o wygląd, to osoba, która wygląda na osobę zdrową, jest bardzo atrakcyjna. Osoba, która jakby jest nadmiernie opalona, to widać, że to jest takie za bardzo, tak? Ale to też z drugiej strony trzeba też pomyśleć, że to jest też tak naprawdę sprawa gustu, tak? Jak kto lubi wyglądać.
1: Mleko się rozlało, byliśmy na tej plaży cały dzień, jesteśmy spaleni. Co robimy wieczorem? Wyciągamy z lodówki kefir, czy są jakieś inne rozwiązania?
0: Oczywiście, że są inne rozwiązania. Jeżeli tutaj chodzi o kefir, no to jest jedno z takich, można powiedzieć, sprawdzonych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kefir też ma działanie uspokajające na skórę. Jedną z też takich metod babci to jest na przykład czy maślanka zimna, tak? Ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że jeżeli skóra została poparzona, to ta skóra też jest w stanie zapalnym i trzeba by ją było po prostu ukoić i potraktować w taki sposób, jak po oparzeniu. Skórę ochładzamy, tak? Można zastosować preparaty z apteki. Jeżeli zauważymy, że mamy czy pęcherze, czy coś się dzieje z tą skórą, to też można udać się na SOR.
1: A co w przypadku dzieci? No bo jednak ich skóra jest dużo bardziej wrażliwsza. Jak dbamy o dzieci na plaży? Jak dbamy o ich skórę, żeby nie było poparzeń?
0: Jeżeli chodzi o dzieci, to trzeba pamiętać o tym, że skóra dzieci jest 4 razy cieńsza niż nasza skóra. I trzeba by było po prostu przestrzegać dużo bardziej tych zasad, jeśli chodzi o stosowanie kremów z SPF-em właśnie po to, żeby nie doszło do oparzeń tej skóry. Trzeba też pamiętać po prostu o tym, żeby częściej reaplikować te kremy dzieciom na skórę. Zwłaszcza, że też dzieci lubią się bawić w wodzie, więc też troszeczkę te kremy, chociaż mają konsystencję tłustą, ale i tak gdzieś tam się po prostu wymywają. Trzeba też pamiętać o tym, żeby stosować, nakładać go równomiernie i tak samo i na ramiona, na nogi, tak? Dzieci, znaczy my jak się kładziemy na plaży, to zazwyczaj albo jedną stroną, albo drugą stroną, chyba że jesteśmy w ruchu, natomiast dzieci są praktycznie w nieustannym ruchu, tak? Więc trzeba pamiętać, żeby każda część ciała też była osłonięta, co też

0: jest istotne, bo skupiamy się też na skórze, ale też istotne jest, żeby było też nakrycie głowy, tak? Tutaj też mam, też jest możliwość poparzenia tak samo, jeżeli chodzi na przykład o skórę głowy. Skóra głowy też jest narażona na działanie promieni słonecznych i też ulega oksydacji, tak? Czyli też po prostu ulega procesowi starzenia się.
1: No właśnie chciałam o to podpytać, bo jesteś trychologiem. Jak więc zadbać o nasze włosy, kiedy wymęczymy je tym piaskiem, wymęczymy je plażą, opalaniem, a na koniec jeszcze wskoczymy do słonej wody? No to już jest, powiedziałabym, tragedia.
0: Przede wszystkim, tak jak mówiłam wcześniej, odpowiednia pielęgnacja, nawilżanie włosów, bo też trzeba pamiętać o tym, że słońce, wiatr, piasek i takie długotrwałe przebywanie na tym słońcu też powoduje wysuszanie tych włosów. Tak, one oczywiście, wiadomo, mamy taki efekt rozjaśnienia słońcem i to jest nawet bardzo ładny efekt, ale też po powrocie do domu trzeba je porządnie umyć, jeżeli chodzi tutaj o tą słoną wodę, jeżeli braliśmy kąpiel w morzu. No i trzeba też zastosować odpowiednie nawilżenie tej i skóry głowy i włosów.
1: Mhm. Ale są tutaj dwie grupy osób. Nie założę czapki, bo poci mi się głowa, założę czapkę, bo się boję udaru.
0: No to trzeba by było zastanowić się, czy boję się bardziej, że umrę, dostanę udaru i umrę, tak, czy się rozchoruję, czy po prostu będę odczuwać chwilowy dyskomfort. Co jest dla mnie ważniejsze w tym czasie, w tym momencie? No najczęściej się tak wydaje, że tak naprawdę jesteśmy narażeni na działanie promieniowania słonecznego przez cały rok. Wiadomo, że w okresie wiosennym, letnim czy wczesnojesiennym jesteśmy narażeni na to najbardziej. Chociażby też dlatego, że no jest po prostu ciepło i też mamy, czy schodzimy w ciuchach, gdzie mamy odkryte ramiona, odkryte nogi. No i też większa powierzchnia ciała jest tutaj narażona na działanie tych promieni słonecznych. Natomiast jeżeli chodzi o kremy z filtrem, no to trzeba je stosować cały rok. Trzeba pamiętać, że promieniowanie słoneczne występuje przez cały rok z mniejszym lub większym natężeniem, ale jednak. Też, co jest istotne, jeżeli chodzi o promieniowanie słoneczne, to też bardzo narażeni są na nie kierowcy. Tak? Też mamy takie wrażenie, że szyba nas chroni. No nie chroni nas szyba i przez tą szybę też jesteśmy narażeni na działanie promieni słonecznych.
1: A co w przypadku osób, które mają liczne znamiona, pieprzyki? One chyba bardziej powinny się chronić.
0: Przede wszystkim powinny się regularnie badać, tak? Jeżeli chodzi tutaj o dermatologię, to trzeba było systematycznie badać te znamiona, sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli za każdym razem lekarz mówi, że jest w porządku, to i tak trzeba by było bardziej o te znamiona dbać, albo je po prostu zakrywać, czy jak jesteśmy wystawieni na ekspozycję, jeżeli te znamiona są duże, to albo po prostu przykryć je plastrem, albo aplikować większą ilość kremu, częściej kremu z filtrem, właśnie po to, żeby nie doprowadzić do zezłośliwienia się tych zmian.
1: A kiedy powinno nas coś zaniepokoić?
0: Każda zmiana skóry powinna nas niepokoić, tak? O ile ta zmiana zaczyna być inna niż do tej pory, czy zaczyna boleć, czy zaczyna trochę puchnąć, czy zaczyna się zmieniać, tak? Czy zaczyna zmieniać kolor, to należałoby się wtedy udać do dermatologa. Każda zmiana, która zaczyna się zmieniać, taką każdą zmianę trzeba zbadać. Tak, czerniak ma to do siebie, że on jest bardzo podstępny. On może być mały, może nie dawać żadnych objawów, tak? Natomiast doświadczony dermatolog będzie potrafił rozpoznać taką zmianę, która jest podejrzana na tyle, że trzeba by ją było po prostu sprawdzić, zrobić biopsję czy wysłać wynik do histopatologii.
1: Takie badanie takich znamion nie jest niczym groźnym, nie boli.
0: Nie, raczej nie. Tutaj już każdy dermatolog będzie wiedział, która zmiana jest podejrzana, którą należy sprawdzić. Na szczęście większość zmian, które są badane, czy tutaj z nich są pobierane wycinki, na szczęście większość okazuje się łagodna. Ale to i tak trzeba po prostu badać i sprawdzać, bo żyjemy w takim społeczeństwie, że na szczęście dużo osób stosuje już profilaktykę zamiast leczenia.
1: To w takim razie ostatnie pytanie. Pięknie wyglądamy, jesteśmy opalone, ale jednak słońce niszczy naszą skórę. Jak?
0: Skóra, która jest lekko brzoskwiniowa, wygląda bardzo ładnie, tak? Tutaj też nawet większość osób jednak lubi, tak, żeby ta skóra wyglądała na zdrową. Nie każdy lubi wyglądać jak królewna Śnieżka. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że promieniowanie słoneczne z jednej strony nam służy, ono jest dobre. Jeżeli chodzi o promieniowanie słoneczne, to tylko niektóre

fale nam szkodzą, tak? Niektóre długości fal nam szkodzą. Natomiast jeżeli dochodzi do takiego nadmiernego opalenia tej skóry, to ta skóra zaczyna się szybciej starzeć, tak? Po prostu rozpadają się włókna kolagenowe, rozpadają się włókna elastynowe i zaczyna też dochodzić, tak jak już mówiłam wcześniej przy procesie przebarwień, zaczyna dochodzić do przewlekłego stanu zapalnego w skórze i zaczyna się też taki inflammaging. I w tym momencie skóra, która jest odwodniona, wysuszona, zaczyna starzeć się też dużo wcześniej. Robią się przebarwienia, robią się zmarszczki nieestetyczne, skóra robi się wiotka i na przykład jeżeli chodzi też o twarz, to też bardzo często zmienia się też owal twarzy, ze względu na to, że skóra już nie jest taka gęsta, jak była wcześniej, wiotczeje i też nie jest w stanie też utrzymać, można powiedzieć, też tych wszystkich tkanek. Dlatego zaczyna się też w takim procesie starzenia skóry, zaczynają się też te tkanki głębsze, zaczynają opadać, bo skóra nie jest na tyle sztywna, żeby po prostu utrzymała.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek, prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

zdania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.